0: Radio Jura.
1: Dziś środa, to 30 dzień września. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
2: Do Kongresu Stanów Zjednoczonych trafiło oświadczenie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. W dokumencie Colby, który odpowiada za przygotowanie nowej strategii rozmieszczenia sił USA w Europie, potwierdza, że badana jest możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Zza oceanu w tej sprawie Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, w tym dokumencie Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Choć Donald Trump oświadczył ostatnio, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce, to wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. W myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu w dokumencie przesłanym Kongresowi. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Nowa strategia zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk. Decyzje mają zostać oparte na analizach dowództwa europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: 4,5% PKB. Tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To kluczowy obszar wydatków w przyszłorocznym budżecie, nad którym pracuje rząd. Ile w takim razie rządzący chcą wydać na obronność? O tym w faktach Igor Skrzypek.
4: Prawie 200 miliardów złotych. Dużo, choć mniej niż planowe wydatki w tym roku, o niespełna 2 miliardy złotych. Ponad 30% finansowania nie pochodzi z budżetu państwa, lecz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli m.in. z pożyczek. Kwota 200 miliardów złotych może robić wrażenie, ale jak wypadamy w porównaniu z krajami w gospodarce wojennej? Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Problem w tym, że Ukraina ma coraz większe problemy z płynnością finansową, bo nie otrzymała spodziewanego zagranicznego wsparcia. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię po przeliczeniu niemal 800 miliardów złotych. 4 razy więcej niż my.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
1: Przed nami piękny i słoneczny dzień. Kolejny raz w tym tygodniu powtarzam Wam tę frazę i będę powtarzał jeszcze, wygląda na to, że do końca tygodnia. Jak w tej chwili z temperaturą? Najcieplej nad polskim morzem, Świnoujście, 14,5 stopnia. Toż to, panie, lato. Najchłodniej w Kozienicach i w Zakopanem, niecałe 4 stopnie. No i generalnie taki jednocyfrowy wynik w naszym regionie dzisiaj nad ranem się pojawił, a po południu pojawi się dwójka z przodu, niemal wszędzie, jedynie na Podhalu może troszeczkę mniej. Słońca też nie zabraknie, biomet jest korzystny, no piękne okoliczności przyrody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
6: W Radiu Jura zaczynamy podsumowanie wiadomości z wtorku 29 września. Fałszywe informacje o kursach Politechniki Częstochowskiej. W mediach społecznościowych pojawiają się fałszywe reklamy informujące, że Politechnika Częstochowska oferuje kursy online z dofinansowaniem czesnego dla osób 40+ oraz cudzoziemców. Uczelnia nie prowadzi takich kursów i nie ma nic wspólnego z tymi ogłoszeniami. Jest apel o zachowanie ostrożności, nie klikanie w podejrzane linki, nie podawanie swoich danych osobowych, ani nie wpłacanie pieniędzy. Należy pamiętać, by przed skorzystaniem z jakiejkolwiek oferty zweryfikować jej źródło oraz sprawdzić informacje na oficjalnych kanałach komunikacji Politechniki Częstochowskiej. Coraz więcej akcji poszukiwawczych na terenie Częstochowy i powiatu. Poszukiwania to już nie tylko domena jesiennego sezonu na grzybobranie, gdy w lasach gubią się osoby starsze. Policjanci rejestrują rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących zaginięć osób młodych. To na przykład często ucieczki z domów. W naszym regionie ciężar skomplikowanych działań terenowych w dużej mierze spoczywa na druhach z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mstowie.
7: Oprócz codziennych wyjazdów, z którymi się spotykamy, takimi jak wypadki czy pożary, głównymi działaniami, którymi się zajmujemy, to są działania poszukiwawcze osób zaginionych.
4: Takich akcji jest naprawdę dużo w skali roku?
7: Tak, takich wyjazdów jest około 20 rocznie. Z roku na rok tych akcji przybywa.
4: Czym musicie się posługiwać?
7: Działania poszukiwawcze wypierają się głównie na elektronice, dostępu do internetu, dronach i sztucznej inteligencji na dzień dzisiejszy. Na wyposażenie naszej grupy posiadamy specjalistycznego drona z kamerą termowizyjną, samochód sztabowy, dostęp do sztucznej inteligencji i programów, które nas wspierają podczas działań poszukiwawczych.
6: Mówi w Radiu Jura Marcin Czapski, wiceprezes i naczelnik OSP Mstów w Częstochowie, którego gościł Mariusz Osyra. Choć jednostka dysponuje nowoczesnym sprzętem, ratownicy podkreślają stale rosnące potrzeby. Kluczowe na przykład w gęsto zalesionym terenie staje się najnowsze oprogramowanie oraz coraz dokładniejsze drony poszukiwawcze. Teraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mstowie chce doposażyć się w specjalistyczny samochód.
7: Głównym tematem, który potrzebujemy, to jest auto dronowe, które będzie umożliwiało i usprawniało pracę drona podczas działań poszukiwawczych. Dron to również też pożary dużych powierzchni po wodzie, więc auto nie będzie stricte wykorzystywane podczas działań poszukiwawczych, chociaż głównym tematem, którym będzie doposażane, to będą działania poszukiwawcze. Do pełnej obsługi drona potrzebujemy dostęp do prądu, internetu, potrzebujemy tablety, laptopy, które umożliwiają nam przesył danych w fazie rzeczywistej, czy do auta sztabowego, czy do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej albo policji.
6: Jednocześnie mundurowi z policji oraz strażacy apelują o ostrożność i wskazują na rosnącą rolę nowoczesnych technologii.
7: Do auta sztabowego, czy do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej albo policji.
6: Jednocześnie mundurowi z policji oraz strażacy apelują o ostrożność i wskazują na rosnącą rolę nowoczesnych technologii. Zmagamy się z rosnącą liczbą zaginięć i na szczęście większą

0: nad przebiegiem całej akcji poszukiwawczej. Do tego są operatorzy kładu, więc łącznie podczas poszukiwań takich ludzi, którzy się przewijają w OSP Mstów, to jest około 15 osób.
1: Informuje Marcin Czapski. Strażacy ochotnicy działają aktywnie w pomocy mieszkańcom przy codziennych czynnościach. Zbierają środki na doposażenie poprzez zbieranie butelek kaucyjnych i zorganizowali finansową zbiórkę w internecie. Warto pamiętać, że potrzebny specjalistyczny samochód dronowy może przyczynić się do ich większej skuteczności i naszego bezpieczeństwa. Długo wyczekiwany remont w samym centrum Częstochowy mogli obserwować przechodnie, kierowcy oraz wierni parafii luterańskiej. Już w sierpniu ruszyły kluczowe prace zabezpieczające zabytkowy kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego. To strzelisty budynek u zbiegu ulic Śląskiej i Kopernika. Po latach starań w świątyni rozpoczęto pierwszy etap niezbędnej modernizacji, zwłaszcza fundamentu okazałego gmachu.
2: Kościół ewangelicki jest na normalnym, tradycyjnym fundamencie postawione. W czasach, gdy budowano ten kościół, nie było takiego ruchu ulicznego przy ulicy Śląskiej, Kopernika czy Nowowiejskiego. Nie wykonywano wówczas badań geologicznych. Myśmy te badania wykonali. Okazało się, że centralnie pod nawą główną jest dawne koryto rzeki, które zahacza także o cerkiew prawosławną Urząd Miasta.
1: W obrębie świątyni potrzebne były głębokie, sięgające blisko 3 metrów wykopy w celu wzmocnienia fundamentów, co odbywało się pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, mówi ksiądz Adam Glajcar. Kilkanaście lat temu przeprowadzono już liczne niezbędne prace zabezpieczające budynek i jego mury.
2: Zostały wyremontowane 4 przypory kościoła, natomiast zostały także zrobione nowe schody wejściowe, które jakby zatrzymały troszeczkę ten ruch. Kościół nigdy nie był odwodniony, dlatego staramy się o to, by ten kościół miał swój charakter, bo przecież odbywają się tam uroczystości, festiwal muzyki organowej i kameralnej Sola Musica. Proszę Państwa, redakcja jest także patronem medialnym, a w tym roku dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy wykonać niezbędną opaskę wokół kościoła, która będzie stabilizowała ten kościół.
1: Całkowite odwodnienie kościoła oraz podłączenie kolektora do miejskiej sieci kanalizacyjnej ma powstrzymać niszczenie zabytkowych murów i zabezpieczyć obiekt na kolejne dziesięciolecia.
2: Kontynuujemy te prace, które są niezbędne, aby ten kościół zachował swój charakter i był jednym z nielicznych neogotyków w Częstochowie. Ponadto w tym kościele znajdują się najlepiej brzmiące organy w Częstochowie, także i myślimy później pójść wyżej i z murami kościoła. Oczywiście będziemy ubiegać się o kolejną transzę dotacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także wiele nam pomaga miasto. I zresztą te schody, o których wspomniałem, to dzięki dotacji miasta Częstochowa.
1: Dodaje ksiądz Adam Glajcar, proboszcz kościoła ewangelicko-augsburskiego w Częstochowie. Krzyżówki dla pacjentów wojewódzkiego szpitala. Długie kolejki po porady są legendarne. Sam pobyt w szpitalu też może się dłużyć. Dlatego też dzięki współpracy ze znanym częstochowskim wydawnictwem to będzie się zmieniać. Firma bezpłatnie będzie zaopatrywać pacjentów lecznicy w 100 swoich rozmaitych nowości. Na korytarzach, oddziałach, poczekalniach można znaleźć m.in. krzyżówki panoramiczne, wykreślanki, sudoku oraz popularne krzyżówki jolki. A wszystko po to, aby pobyt w lecznicy był przyjemny. Mniejszy. Egzemplarze będą pojawiać się raz w miesiącu. W poniedziałek swoimi ucieszyli się pacjenci w szpitalu przy ulicy PCK, a przed weekendem pacjenci z ulicy Bialskiej. Od tygodnia mamy w kalendarzu jesień, ale pogoda sprawia nam figle. Najpierw pasmo chłodnych dni, teraz 20 stopni powyżej zera w ciągu dnia może sprawiać, że nadal czujemy letni klimat. Pytaliśmy naszych mieszkańców, co czują w kościach. Powiew jesieni, a może przedłuży się nam lato.
3: Myślę, że jeszcze jest i tego się trzymam. Mam nadzieję, że jeszcze będzie ciepło przez kolejne dni. Może nie takie letnie jakieś temperatury, ale tak około 20 stopni.
4: No, zapowiada się na jesień jeszcze.
5: To jest lato.
6: Chyba już jesień.
7: Jesień już niestety.
8: Już jest jesień. W sercach cały czas jest lato, na pewno.
9: Chyba już jesień niestety. Chyba już przyszła najgorsza pora roku.
10: Nie, po mojemu jest lato. To są pierwsze oznaki tylko jesieni, ale nie, jeszcze lato. Dokąd na studia wszyscy nie idą, to ja jest lato.
9: Ja mam bardziej katastroficzne podejście. Chyba już jesień niestety.
11: Lato, jeszcze lato. W Polsce od pewnego czasu nie ma wiosny, jesieni, lata i zimy.
1: Przechodnie dzielą się głosami pół na pół. Optymiści twierdzą, że lato nie powiedziało w tym roku jeszcze ostatniego słowa, ale jesień już zaznacza się w pogodzie, zwłaszcza o poranku i wieczorze.

0: wieczorami.
1: Żyjemy w takich dwóch jakby strefach klimatycznych, coś pomiędzy wiosną a zimą, a latem a jesienią. Najbliżej nam do jesieni jednak, a ten czas bardziej zimowy nadchodzi. Ja jestem akurat ciepłolubny, 40 stopni jest super.
2: Już powoli jesień, prawdopodobnie za chwilę będziemy mieli zimę, bo u nas nie ma nic przechodzącego, albo jest gorąco, albo bardzo zimno.
3: Lato zdecydowanie, ciepło. Jeszcze nie przyjmuję tej jesieni do siebie.
4: Myślę, że wchodzimy w jesień, w kościach, po dzisiejszym poranku.
5: Dam już to jesień.
3: Jeszcze lato, optymistycznie.
6: Już jest jesień, już widzę na działkach, jaka jest pogoda. Liście lecą, żółkną drzewa. Koniec, skończyło się co dobre.
7: Dni ciepłe, pogodne.
0: Chłodniejsza część roku zbliża się milowymi krokami i nie unikniemy wkładania cieplejszych ubrań. Powoli kompletujemy jesienną garderobę, przyznają nam częstochowianie.
8: Myślę, że głównie w tej chwili no to już cieplejsze spodnie, jakieś dłuższe ocieplane swety, no tak jak ja dzisiaj mam też marynarkę, no więc myślę, że takie już pomału jesienne trendy już są.
9: Coś tam zostało z tamtego roku, a żadnych zakupów w tym roku jeszcze nie było.
10: Na pewno kolor czarny.
11: Płaszcz, tak nie powiem, sama dzisiaj już założyłam.
12: Kurteczki skórzane, to co zawsze praktycznie. Długie spodnie czarne, ja to na czarno zawsze się ubieram. Ciemne kolory po prostu.
13: Kurteczki cienkie, kolorowe, odcienie brązu.
14: Jesienne kolory.
13: Jesienne. Tryb sportowy.
15: Nie.
16: Chyba już tak, chyba już mi się wydaje.
15: Jak zimno jest.
16: Zimno.
15: Mi jest za gorąco, jak mam coś dłuższego, no. Kupiłeś sobie właśnie kurtkę.
16: Tak jest.
0: Poranne wyjście do szkoły czy pracy oznacza już koniecznie cieplejsze okrycie. Na razie jednak we wtorek jeszcze cieszyliśmy się z przyjemnej pogody. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości z wtorku 29 września. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
17: Po części informacyjnej tego poranka wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Dziś 30 dzień września. Zapraszam na środowe poranne spotkanie. Marek Moc, kłaniam się nisko.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. 30 dzień września w kalendarzach. Ostatni dzień tego miesiąca. Jaki był? Na podsumowanie pewnie przyjdzie jeszcze pora. Na pewno ostatni tydzień, ostatnie dni września. Bardzo piękne, pogodne i słoneczne. To również 273 dzień roku. Słońce dopiero wstanie. Zacznie zachodzić po godzinie 18. Ach, dni coraz krótsze. Za oknami piękna jesienna aura. Cóż to świętujemy dzisiaj? No, Dzień Chłopaka. Nieśmiało przypominam. Jest także Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty i Międzynarodowy Dzień Podcastów. A swoje imieniny świętują, oczywiście to jest najważniejsza informacja o tej porze dnia, Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Felicja, Hieronim, Nadzieja, Hieronima i Honoriusz. Od nas oczywiście najszczersze życzenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
5: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
5: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
5: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
5: Furnipol.pl.
6: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
12: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających. Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
0: Częstochowie kolejny piękny, słoneczny dzień. Tak jest, będzie, bo dopiero się tak naprawdę, jeśli chodzi o słoneczko, zaczyna. Nad ranem jednocyfrowy wynik, ale już z każdą godziną będzie coraz cieplej. Przypomnę, dzisiaj 21 stopni. Jutro może nie będzie aż tak ciepło, ale też nie będziemy mieli powodów do narzekania. Do końca tygodnia na pewno sporo pogodnego nieba.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Niektórzy pytają i zadają sobie zasadnicze pytanie, dokąd ten świat zmierza. Ja chciałem uspokoić, bo kiedy pojawia się na świecie sporo niespokojnych informacji, no i podobno pojawi się, zwłaszcza na ekranach kin. A tak naprawdę na świecie zrobi porządek. Godzilla znowu powraca. Nowy film Godzilla minus zero jest podobno już gotowy i wszystko wskazuje na to, że powalczy w oscarowym wyścigu. No to dobrze. Dobrze, że mamy Godzillę, która wprawdzie generalnie spędza czas w otchłaniach morskich, ale jak coś złego się dzieje, to wkracza do akcji. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że fikcja kinowa nie stanie się rzeczywistością.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
2: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
8: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: 30 dzień września w kalendarzach. Przypomnę dzisiaj Dzień Chłopaka. Takie trochę nieformalne święto. Dziwne okoliczności powstania były, bo jak się okazuje, plan był taki, żeby właśnie w ostatni dzień września, kiedy to już szkoły ruszą na dobre, a pierwszoklasiści nie do końca się jeszcze znają, żeby nieco klasę zintegrować. Czy to jest faktyczna definicja? Trzeba to będzie jeszcze sprawdzić. A najważniejsze fakty sprawdzają nasi dziennikarze. A po owocach ich poznacie. Nasze wiadomości punktualnie o godzinie 7:00. Zapraszam.
1: Jasnogórska 64 w Częstochowie to niekończące się problemy. W wiadomościach Radia Jura w środę wracamy do tego tematu. Będzie również o nowoczesnej rehabilitacji dla pacjentów onkologicznych w Częstochowie. Pentagon tymczasem bada możliwość utworzenia stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
7: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilety na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Po reklamie.
7: W kalendarzach środa, 30 dzień września. Zapraszamy na kolejne wiadomości.
8: Joanna Mielimonka, zapraszam. Niszczejący pustostan przy ulicy Jasnogórskiej 64 w Częstochowie na początek środowych wiadomości w Radiu Jura wciąż budzi obawy mieszkańców, a sprawa opuszczonego budynku zapewne zakończy się w prokuraturze.
9: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
8: Jak już informowaliśmy, po majowych oględzinach z udziałem służb konserwatorskich, Policji, Straży Miejskiej oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego ustalono, że wcześniejsze zalecenia konserwatorskie nie zostały zrealizowane. W związku z tym przygotowano zawiadomienie do organów ścigania. Wielokrotnie interweniowały tam służby miejskie. Sygnały telefoniczne regularnie wpływają od okolicznych mieszkańców.
10: Mieszkanka zgłaszała nam, że słyszy tam krzyki, wyzwiska, przekleństwa. Strażnicy miejscy, nawet jak nie mają telefonicznych zgłoszeń, to w miarę możliwości kontrolują ten pustostan i sprawdzają, czy nie dochodzi tam do popełniania wykroczeń. Mamy apel do okolicznych mieszkańców. Jeśli widzą osoby bezdomne czy inne osoby, które chodzą po pustostanie, to należy zadzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej na numer 986.
8: Dodaje Artur Kucharski z Częstochowskiej Straży Miejskiej. Ocena stanu technicznego i wyciąganiem konsekwencji wobec właściciela zajmuje się Częstochowski Inspektorat Nadzoru przy ulicy Świętego Brata Alberta. Nasza redakcja skierowała już do urzędników szczegółowe pytania o stan bezpieczeństwa oraz ewentualne kary.
9: Twoje sprawy.
8: Nowoczesne wsparcie dla pacjentów onkologicznych w Częstochowie oznacza dodatkową przestrzeń rehabilitacyjną. Mają ją w Centrum Opieki Paliatywnej przy ulicy Kopernika. To sala zdrowego ciała, która powstała nakładem ponad 120 tysięcy złotych, poinformowało Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Nowa przestrzeń posłuży do rehabilitacji, ale też edukacji zdrowotnej dzieci i dorosłych. Sala została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, gdzie będą też prowadzone warsztaty fizjoterapeutyczne oraz zajęcia pod opieką psychologa.
9: O tym się mówi w regionie.
8: W Radiu Jura wyjeżdżamy teraz w południową część województwa, a tam słyszę niedźwiedzi. Są blisko, takie zgłoszenia otrzymują beskidzcy goprowcy od turystów, którzy po zmroku słyszą w górach niepokojące odgłosy.
11: O takich zgłoszeniach mówili ratownicy z Tatr. Teraz piszą o nich goprowcy w naszych Beskidach. Przestraszeni turyści alarmują, że słyszą niedźwiedzie. Tymczasem w Beskidach trwa rykowisko jeleni. To szczególny czas, zwłaszcza na przełomie września i października, kiedy górskie lasy wypełniają się charakterystycznymi odgłosami. A te odgłosy rzeczywiście, jak słyszycie, mogą przestraszyć. Można to zobaczyć i posłuchać na filmie od goprowców, którzy przy okazji życzą bezpiecznych wędrówek i uważnego nasłuchiwania górskiej przyrody.
8: To był Robert Krzyżaniak. Dziękuję za relację. W kolejnych wiadomościach zaproszenie na niezwykłą podróż w czasie do Częstochowy, której już nie ma. Teraz pozostałe informacje. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: Na początek oświadczenie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego, które trafiło do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Dokument opisuje strategię amerykańskiej obrony narodowej.
13: Paweł Żuchowski. Pawle, wyjaśniło się, czy Amerykanie będą stacjonować w Polsce?
14: Dzień dobry. W tym dokumencie Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Brzmi to mniej optymistycznie niż to, co nie tak dawno zapowiedział prezydent Donald Trump, który stwierdził, że decyzja wkrótce. Na razie z dokumentu przekazanego na Kapitol wynika, że wciąż badana jest możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. Zatem musimy poczekać jeszcze przynajmniej kilka tygodni, co jeszcze zawiera dokument przekazany do Kongresu? W myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
13: Przyszłoroczny budżet państwa z ostateczną akceptacją rządu.
12: Projekt ustawy budżetowej trafi teraz do Sejmu. W wielu punktach jest rekordowy, niestety również pod względem rozmiarów dziury budżetowej. Ponad 281 miliardów złotych.
13: Igor Skrzypek. Igorze, czy budżet mogą czekać jeszcze jakieś zmiany?
0: Są takie szanse, bo rząd opiera swoje wyliczenia o projekty ustaw, które jeszcze nie weszły w życie. To na przykład podwyżka opłaty cukrowej czy zmiany w progach podatkowych. Budżet na rok 2027 zakłada, że te projekty wejdą w życie, a tu potrzebny będzie też podpis prezydenta.
2: Podejmujemy i będziemy podejmować kolejne działania na rzecz wzmocnienia finansów państwa. Pan prezydent Nawrocki próbuje nam utrudniać nasze zadanie.
0: Mówi minister finansów Andrzej Domański, bo przypomnijmy, że na przykład opłatę cukrową Karol Nawrocki już raz zawetował. Zmiany w budżecie mogą pojawić się też w toku prac w parlamencie. Sejm zajmie się projektem w przyszłym tygodniu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
7: W Częstochowie kolejny piękny, słoneczny dzień. Tak jest, będzie, bo dopiero się tak naprawdę, jeśli chodzi o słoneczko, zaczyna. Nad ranem jednocyfrowy wynik, ale już z każdą godziną będzie coraz cieplej. Przypomnę, dzisiaj 21 stopni. Jutro może nie będzie aż tak ciepło, ale też nie będziemy mieli powodów do narzekania. Do końca tygodnia na pewno sporo pogodnego nieba.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
17: Środa, ostatni dzień września i to będzie oczywiście bardzo dobry dzień.
7: No, zwłaszcza w pani towarzystwie.
17: Oczywiście. I w pana. Ewelina Kroczek.
7: I Marek Moc.
17: I z naszymi słuchaczami w komplecie. Zostańcie koniecznie, a my zaczynamy.
18: Muzyka wybrana dla ciebie.
19: Radio Jura.
20: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
21: This is the story of my baker.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: środowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Oczywiście zaglądamy o tej porze do horoskopu.
1: Zodiakalne ryby, na początek. Dziś uda Ci się wyjaśnić drobne nieporozumienie i odetchniesz z ulgą, zamiast po raz kolejny układać w głowie całą rozmowę. Po prostu zacznij.
0: Strzelec, ktoś zaproponuje Ci małą zmianę planów, która wyjdzie Ci na dobre. Daj się namówić, nie każde wyjście musi być zaplanowane z dokładnością do rozkładu pociągu.
1: Koziorożcu, sprawa, która wydawała się skomplikowana, okaże się łatwiejsza do załatwienia niż sądzisz. Zaoszczędzony czas przeznacz na coś przyjemnego, zanim ktoś odkryje, że masz wolną chwilę.
2: Radio Jura.

0: środowy poranek z Radiem Jura.
1: Dziś warto ruszyć w miasto. Jeśli interesuje Was historia Częstochowy, nie przegapcie tej wycieczki, bo o 16:00 zwiedzanie Elanexu z doktorem Juliuszem Sentowskim. Start przy Katedralnej 8. Udział za symboliczną złotówkę. Można też dołączyć spontanicznie.
0: No wymówka, niczego nie zrezerwowałem, tym razem odpada, absolutnie.
1: O 17:30 w Klubu Kaźbiarni Alternatywa 21. Spotkanie Czułe Relacje. Będzie o komunikacji, o stawianiu granic, o mówieniu o swoich potrzebach bezpłatnie, ale tutaj już obowiązują zapisy.
0: A o 19:00 w sali kameralnej Filharmonii Częstochowskiej kolejna odsłona festiwalu Hubermana.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
5: Zdążymy, spokojnie.
4: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
5: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
4: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
6: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
7: Potrzebujesz solidnej odzieży roboczej i ochronnej? Postaw na Arkadia BHP. Arkadia BHP, nowa siedziba w Częstochowie przy Głównej 74 i jeszcze większy wybór artykułów BHP. Odzież, obuwie, rękawice, środki czystości, odzież robocza z logo Twojej firmy. Wykonujemy nadruki i profesjonalne hafty. Arkadia BHP. Gwarancja bezpieczeństwa i jakości dla Twoich pracowników. Częstochowa Główna 74. Sprawdź ofertę na www.arkadia-bhp.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort

0: dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa. Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Cieszmy się piękną aurą. W Częstochowie dzisiaj rzeczywiście i w całym regionie sporo pogodnego nieba. Tak będzie co najmniej do soboty. Podobno w przyszłym tygodniu jakieś zmiany, ale dobra, nie wybiegajmy na razie za daleko w przyszłość. Na pewno dzisiaj, jutro i w piątek pogodne i słoneczne dni, a cieplutko. Dzisiaj 21 stopni, jutro i w piątek stopni 19.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Kalendarz przypomina, my przypominamy Dzień Chłopaka. Dzisiaj wszystkim chłopakom, niezależnie od rocznika, życzymy wszystkiego dobrego.
0: To dziękujemy, dziękujemy. Tylko pewnie nie jeden pomyślał rano, takie święto i nie jest wolne od pracy.
1: No, ja wiem, o czym myślisz. Tak, tak. Być może wniosek urlopowy w głowie się pojawił, ale chyba bardziej realna będzie jakaś taryfa ulgowa. No, mniej obowiązków, więcej kawy, jakieś ciastko. Czekaj, zagalopowałam się z tym obowiązkami, bo ty już na mnie patrzysz tak. Nie. Kawa i coś na ząb. Dlaczego nie?
0: Wiesz co, tak naprawdę wystarczy dobre słowo.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Szukasz bezwzględnej mocy do czyszczenia maszyn i pojazdów? Postaw na profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher. Teraz w specjalnej ofercie do wybranych modeli otrzymasz wartościowe gratisy, profesjonalną pianownicę oraz dyszę EcoBooster. Co więcej, na wybrane urządzenia dostajesz aż 3 lata gwarancji. Postaw na niezawodność. Firma Ocean, autoryzowany dealer Kärcher. Zapraszamy do salonu serwisu i wypożyczalni. Rędziny, ulica Wolności 80 oraz na www.myjki.eu.
6: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. 3 niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMT Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
8: Piękno i harmonia.
9: Komfort i wygoda.
8: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
9: Jest takie miejsce.
8: Centrum Meblowe Dobrodzień.
9: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
8: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
9: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
8: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
9: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
8: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
9: Centrum Meblowe Dobrodzień.
8: Lubliniecka 34. O reklamie.
6: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: do muzyki powrócimy tuż po wiadomościach, punktualnie o 8:00 najważniejsze informacje, a po 8:00 zajrzymy do jesiennych szaf. Cieplejsze ubrania wracają do łask, a wraz z nimi odwieczne pytanie, co ja na siebie włożę? Tak, tak, o tym właśnie mówić będziemy.
1: Zawieszony przystanek autobusowy przy placu Daszyńskiego. W wiadomościach Radia Jura o 8:00 przypominamy informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Będzie także zaproszenie na niezwykłą podróż do Częstochowy, której już nie ma. A w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę wojsko znowu poderwało o poranku myśliwce. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Suflidowo jaja żółte z natury klasa A 10 sztuk za 7,99 zł. Ser Gouda Maluta SOT 1 kg za 19,99 zł. Społem zaprasza do swoich sklepów. Sezon na dobre ceny, czas start. Ruszajcie do Galerii Mebli Stolido po doskonałe okazje. Komfortowy salon, pokój ucznia, sypialnia, biuro. Każde pomieszczenie w domu umeblujesz w świetnych cenach z rabatami do 20% lub w ratach 0% bez żadnych kosztów. Transport jak zawsze gratis. Sezon na dobre ceny trwa w Galerii Mebli Stolido w Pankach koło Częstochowy. Zapraszamy na ulicę Powstańców Śląskich 50.
4: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud. Częstochowa Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
7: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
6: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
7: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
6: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
7: Masz czas do 7 października.
6: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Po reklamie.
11: Na zegarach już godzina 8:00, w środę o poranku zapraszamy na kolejne wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek wiadomości o 8:00 przypominamy pasażerom miejskiej komunikacji o zawieszeniu przystanku plac Daszyńskiego 2. Wszystko z powodu awarii wodociągów. Jeszcze do jutra nie można z niego wsiadać do autobusów jadących w kierunku ulicy Mirowskiej. W zamian linie autobusowe zatrzymują się na przystanku pierwsza aleja Najświętszej Marii Panny 1.
12: Radio Jura poleca.
1: Przed nami niezwykła podróż w czasie do Częstochowy, której już nie ma. Krzysztof Kasprzak wraz ze znawcą miasta Tadeuszem Piersiakiem pracują nad dokumentem Wycieczka do PRL-u. Produkcja pokaże dawne ulice. Twórcy poszukują jeszcze archiwalnych taśm 16-milimetrowych, ale także sponsorów gotowych wesprzeć dokończenie produkcji. Co ważne, każdy z nas może mieć jeszcze dodatkowy udział w filmie. Twórcy zapowiadają specjalny kurs zabytkowego autobusu, który zostanie uwieczniony na filmie. Taka unikatowa, darmowa przejażdżka w najbliższym najbliższą sobotę o godzinie 11.
13: Zastanawialiśmy się, jak wejść w ten świat PRL-u. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby zaprosić mieszkańców na wycieczkę do PRL-u, bo taki jest tytuł. Autobus podjedzie właśnie do Nogórek Jelcz z lat chyba 70-tych, 60-tych. Podjedzie na plac Biegańskiego pod ratusz. Mieszkańcy wsiądą i zabieramy ich właśnie w tą przejażdżkę. I my to oczywiście nagramy, jak pasażerowie wsiadają i potem jak przyjeżdżają i wysiadają, bo to nam się przyda do filmu, takie ujęcie. Film tak się będzie zaczynał, że mieszkańcy wsiadają do tego PRL-u i potem po prostu robimy przebitkę na lata już 60.
1: Na pokładzie Ogórka zmieści się około 40 pasażerów. Zapisy ruszyły, a zapowiadał w Radiu Jura Krzysztof Kasprzak, twórca filmowych dokumentów o historii Częstochowy.
12: Więcej na radiojura.pl.
1: Ostatnie godziny na zgłoszenie swoich wierszy w być może najważniejszym konkursie dla poetów w kraju. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przypomina, że jeszcze tylko dziś można nadsyłać pracę w ramach 47. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Poświatowskiej. To jedna z najbardziej znanych imprez kulturalnych w mieście. Dyrektor roku Małgorzata Majer-Sentowska potwierdza, że jurorzy nie znają autorów przed oceną wierszy.
14: Dopiero później możemy otworzyć godło i dowiadujemy się, kto to napisał. Dzięki temu ten konkurs jest wybitnie sprawiedliwy, bo jak znamy nazwiska, to możemy się sugerować dorobkiem, bądź jakimiś innymi rzeczami, sympatiami, antypatiami, a tutaj tego nie ma. Tu oceniamy wiersze tak jakby na ślepo. Dopiero później wiemy, kto je napisał. No i oczywiście finał, jak zwykle, w listopadzie.
1: Konkurs imienia Poświatowskiej w tej edycji wpisuje się też w miejskie obchody połączenia dwustulecia Starej i Nowej Częstochowy. Do 14:00 ostatnia szansa na zgłoszenie swojego udziału. Konkurs poleca także Radio Jura. W kolejnych wiadomościach: trwa procedura dotycząca inwestycji w miejscu dawnej bazy PKS-u. Jeszcze sporo zezwoleń, decyzji administracyjnych i konsultacji do przeprowadzenia, informuje magistrat. W Radiu Jura pozostałe informacje Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
15: Mieszkańcy kilkunastu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego dostali o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
16: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. To treść rozesłanych o poranku SMS-ów. Ostrzeżenie związane jest z kolejnym rosyjskim atakiem w Ukrainie.
15: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Jak zachowują się mieszkańcy Lublina, gdy dostają alert RCB? Co robią, gdy tak jak w poniedziałek dwa razy w ciągu jednego dnia słyszą alarmy?
16: Oto wczoraj mieszkańców Lublina pytał nasz reporter.
17: No nic nie robimy.
18: Zaczynamy się uatwarniać na alerty.
19: Te alerty RCB są takie częste, że właściwie nie wiadomo, co oznaczają.
20: Co pani robi, gdy dostaje pani alert RCB?
21: Ja odczytuję, ale czy z tym coś robię, raczej nie.
20: Chowała się pani, gdy były syreny ostatnio?
21: Nie.
20: Chował się pan?
19: Akurat nie.
21: Nie, nie chowałam się.
22: Michał akurat MPK.
20: Autobus się zatrzymał?
22: Nie, chodź normalnie, dalej. Nikt nie wiedział, o co chodzi.
23: Schowałam się w łazience.
20: Te alerty są potrzebne?
23: Oczywiście, że są potrzebne, tylko powinny być przeformułowane.
20: Czego brakuje?
23: Spokojnego przekazu, krótkiego.
15: Te głosy zebrał na ulicach Lublina Dominik Smaga. Polska będzie jutro przekonywać unijnych ministrów spraw wewnętrznych, że można twardo chronić zewnętrzną granicę i jednocześnie zachować przy tym humanitarne podejście.
16: To ustalenia naszej brukselskiej korespondentki. Chodzi o europejski mechanizm reagowania na instrumentalizację migracji. Jednym z jego elementów ma być czasowe ograniczenie przyjmowania wniosków o azyl podczas gwałtownego naporu na granicę, czyli system wzorowany na polskim rozwiązaniu zastosowanym na granicy z Białorusią.
15: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, dlaczego ten argument o humanitarnym podejściu jest tak ważny?
24: Polska chce przekonać przede wszystkim te kraje, które obawiają się ograniczenia prawa do azylu i uważają takie rozwiązanie za niezgodne z prawem międzynarodowym albo niehumanitarne. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk powiedział mi, że ochrona granicy i podejście humanitarne nie muszą się wykluczać. Wskazał, że od początku roku Polska przyjęła 170 wniosków o ochronę międzynarodową od osób z tak zwanych grup wrażliwych, w tym 90 od kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi. Duszczyk podkreśla też, że rozwiązanie jest czasowe i dotyczy ściśle określonych sytuacji.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
11: Cieszmy się piękną aurą. W Częstochowie dzisiaj rzeczywiście i w całym regionie sporo pogodnego nieba. Tak będzie co najmniej do soboty. Podobno w przyszłym tygodniu jakieś zmiany, ale dobra, nie wybiegajmy na razie za daleko w przyszłość. Na pewno dzisiaj, jutro i w piątek pogodne i słoneczne dni, a cieplutko. Dzisiaj 21 stopni, jutro i w piątek stopni 19.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Lidl, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Środowy poranek, wrzesień pakuje walizki, ale słońca nam jeszcze na szczęście nie zabiera.
11: Absolutnie nie, cieszmy się pięknymi okolicznościami przyrody.
0: A my już wracamy do muzyki i jesteśmy z wami, Ewelina Kroczek
11: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.
12: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Let's go.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Jeśli dziś rano ciężko wam było wyjść spod kołdry, ten temat może wzbudzić zazdrość. Otóż świstaki już szykują się do zimowego snu.
0: No, trochę zazdrościmy, trochę nie.
1: Przygotowują się do hibernacji, przez lato gromadziły zapasy tłuszczu, które pozwolą im oczywiście przetrwać zimę.
0: No tak, najpierw dużo jedzą, potem długo śpią. No, bardzo dobry plan na jesień i zimę.
1: My jesieni nie prześpimy, więc trzeba wyciągnąć cieplejsze ubrania. A co na chłodne dni szykują nasi słuchacze? O tym powiemy już za chwilę.
2: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Jesień w takiej odsłonie bardzo nam się podoba, oby jak najdłużej. No najlepiej do Bożego Narodzenia, ale tak dobrze nie będzie. Tak.
0: Marzenia marzeniami, ale chłodniejsza część roku zbliża się, no, dużymi krokami. I nie unikniemy wkładania cieplejszych ubrań. Powoli kompletujemy jesienną garderobę, przyznają nasi słuchacze.
2: Co cieplejsze, tym lepsze.
3: Co w mojej garderobie króluje, jeśli chodzi o jesień? Swetry. Jak jest jakiś ładny, skórzany płaszcz?
4: Właśnie jestem na zakupach, kompletuję powoli. Wymieniam wszystko w szafie. Na te chłodniejsze dni trzeba coś znaleźć. Póki co pustka. Trochę cieplejsze te ubrania się przydadzą i muszę wszystko skompletować przed narodzinami mojego syna. Później już nie będzie czasu.
5: Powoli się rozglądam za taką garderobą, faktycznie. Za butami w szczególności. Pewnie jakieś bluzy czy spodnie to na pewno.
6: Kozaczki, oczywiście zamszowe.
2: No jak jest jesień, to golf musi być. Czas koszul się skończył. Z nadejściem jesieni.
7: W sumie swetry i koszule.
8: To co się ma?
9: Domowników mamy modnych.
10: Myślę może nad kurtką, nad cieplejszymi ubraniami.
1: Na razie cieszmy się z przyjemnej pogody, ale przygotowanym oczywiście trzeba być.
11: Radio Jura.
12: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza. Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
13: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś! Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty.

0: na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen, z energią po rabaty.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
10: Okoliczności przyrody w Częstochowie i w całym regionie dzisiaj znakomite. Ciśnienie wysokie i stabilne na poziomie 1029 hektopaskali. Biometr jest korzystny, no i nie tylko u nas, bo w całym kraju praktycznie. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu w ciągu dnia raczej umiarkowany, nie powinien nam dokuczać i nie obniży odczuwalnej temperatury znacząco. Temperatura ta maksymalna zapowiadana na dzisiejsze popołudnie to 21 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
11: Słuchasz Radia Jura. Bo to nie...

0: środowy poranek z Radiem Jura.
1: Po niedawno wywalczonym złotym medalu apetyt na siatkówkę tylko rośnie. Nasi mistrzowie Europy dostarczyli emocji, a teraz czas na spotkanie z zawodnikami Norwida.
0: Już 3 października w Centrum M1 prezentacja KS Norwid Częstochowa przed nowym sezonem. Będzie okazja poznać drużyny, no i oczywiście przybić piątkę.
1: A żeby później kibicować z trybun, warto zajrzeć na radiojura.pl do wygrania karnet na sezon Norwida, no i bon na zakupy. Co trzeba zrobić? Przekonajcie nas, dlaczego siatkówka powinna być naszym sportem narodowym, chociaż Marek uważa, że już jest.
0: Oczywiście.
1: Ja też tak uważam, ale warto.
0: No dobrze, formularz
1: napisać.
0: Zasady na stronie, wystarczy dobry argument.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
3: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
5: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Simbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Simbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Suflidowo, jaja żółte z natury, klasa A, 10 sztuk za 7,99 zł. Ser Gouda Maluta, SOT, 1 kg za 19,99 zł. Społem zaprasza do swoich sklepów.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Po godzinie 9 znów wyłowimy coś ciekawego z sieci, a do tego kolejna wiadomość z kategorii wow. Będzie się czym zdziwić i kim zachwycić, obiecujemy. A punktualnie o 9 wiadomości.
1: Jedna osoba nie żyje. To tragiczny bilans wczorajszych zdarzeń na drogach województwa śląskiego w wiadomościach Radia Jura o 9:00. Policyjny raport. Będą także przygotowania do budowy nowoczesnego kompleksu na dawnych terenach PKS-u. Poranny alert RCB dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę został odwołany. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Odmień swoje wnętrza z drzwiami i lamelami Uniprofil. Lamele akustyczne na filcu, na płycie i pojedyncze. Różne kształty i kolory, w większości dostępne od ręki. Największy wybór lameli i drzwi w najniższych cenach tylko u producenta. Uniprofil zaprasza. Częstochowa, Złota 197. Uniprofil.pl.
6: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Po reklamie.
10: W kalendarzach środa, 30 dzień września. Jest 9:00, pora na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. 176 zdarzeń, 8 osób rannych i niestety jedna osoba nie żyje. To podsumowanie wtorku na drogach województwa śląskiego. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w powiecie raciborskim, gdzie zginęła pasażerka motocykla. W związku z częstymi zdarzeniami z udziałem pieszych, szczególny apel policja kieruje nie tylko do kierowców.
11: Kierowcy, zbliżając się do przejść dla pieszych, skrzyżowań i innych miejsc, w których mogą pojawić się piesi, powinni zachować szczególną ostrożność. Również piesi powinni zachować czujność i przed wejściem na przejście upewnić się, że kierujący dostrzegł ich obecność i zatrzymał pojazd lub wyraźnie zmniejszył prędkość. Nie należy zakładać, że kierowca zawsze zdąży zareagować.
1: Warto stosować zasadę ograniczonego zaufania i każdorazowo upewnić się, że wejście na jezdnię będzie bezpieczne, dodaje Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.
12: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Ruszają prace przy węźle przesiadkowym na północy. Zaczęły się więc utrudnienia. Od tego tygodnia pętla przy Gombrowicza zamienia się w plac budowy. Ruch autobusów linii 21, 22 i 29 został zmodyfikowany. Pojazdy będą kończyć kursy w Zatoce Gombrowicza 2 przy Fildorfanila pod promenadą Niemena, a rozpoczynać kursy od przystanku Fildorfanila Cmentarz Kule 1.
12: Wiadomości Radia Jura.
1: Po latach od pierwszej zapowiedzi duży inwestor oficjalnie potwierdza przygotowania do budowy nowoczesnego kompleksu na dawnych terenach PKS-u. Chodzi o budowę parku handlowo-usługowego na blisko 4,5-hektarowej działce u zbiegu ulic Pułaskiego i Goszczyńskiego. O przyszłość tego obszaru pytaliśmy już mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszczów. Procedura urzędnicza też ruszyła, bo Rada Miasta już w sierpniu zeszłego roku przegłosowała zgodę na sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego po byłej bazie PKS-u.
13: Ta uchwała była efektem wniosku, który wpłynął do Urzędu Miasta. miasta od firmy będącej obecnie właścicielem terenów. Zintegrowany plan inwestycyjny został wprowadzony jako nowe narzędzie planistyczne. Jest szczególną formą miejscowego planu, mającego być wyrazem kompromisu pomiędzy interesami prywatnych inwestorów oraz interesem społecznym mieszkańców, ponieważ obejmuje obszar inwestycji głównej, służącej przede wszystkim interesom inwestora oraz inwestycji uzupełniającej, służącej społeczności lokalnej.
1: Wyjaśnia Włodzimierz tutaj rzecznik magistrat. W ramach inwestycji powstanie 5 nowoczesnych budynków oraz duży parkiet. Od dziś przynajmniej częściowo będziemy mogli korzystać z nowego dworca PKP. Ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
14: To kolejny poranek na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, z alertami rozesłanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alertami odwołanymi w związku z kolejnymi atakami Rosji na Ukrainie.
15: Alerty otrzymali mieszkańcy kilkunastu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego. I o ich przyszłość o poranku Piotr Salak pytał wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza.
16: Są jakiekolwiek pomysły, żeby w województwie podkarpackim czy lubelskim wprowadzać jakieś dodatkowe stany nadzwyczajne?
17: No na razie nie mamy takich potrzeb. Pamiętajmy, że stany nadzwyczajne są regulowane konstytucją. W związku z tym to nie jest tak, że ten stan podwyższonej gotowości to dotyczy przede wszystkim służb, które działają na terenie tego województwa, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Oczywiście pamiętamy o tym, że na granicy mamy i Straż Graniczną, i Wojsko Polskie, jest również Policja, Straż Pożarna.
15: Tyle wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Jeśli prezydent podpisze ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, ceny na stacjach zmniejszą się o minimum złotówkę za litr. Tak twierdzą rządzący.
14: Tu przypominamy, wspomniana ustawa, którą wcześniej zawetował Karol Nawrocki, czeka po raz kolejny na decyzję prezydenta. Kacper Wróblewski.
18: Dzień dobry.
14: Dzień dobry, Kacprze. Prezydent proponuje też swoją ustawę. PKN obniżającą cenę paliw.
18: Tak.
14: Co na to zatem rządzący?
18: No, mimo, że ustawa została skierowana do opinii, to jednak niewiele wskazuje na to, aby Sejm zajął się projektem Karola Nawrockiego.
19: To rząd jest od tego, żeby takie regulacje proponować. Te regulacje, które zaproponowaliśmy, są dobre, a pana prezydenta prosimy o to, żeby je podpisał.
18: Usłyszałem od wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Jak twierdzi minister energii Miłosz Motyka, jeśli rządowa ustawa nie wejdzie w życie, wówczas trzeba liczyć się z innym wzrostem cen.
20: Paliwa mają wpływ na wszystko i pan prezydent bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za wysokie ceny na stacjach, ale także na wysokie ceny żywności.
18: Z ostatnich wypowiedzi ministrów z kancelarii prezydenta wynika, że Karol Nawrocki zdania nie zmieni i nie zamierza podpisywać się pod identyczną ustawą, której wcześniej powiedział stanowcze nie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733-267-267.
10: Okoliczności przyrody w Częstochowie i w całym regionie dzisiaj znakomite. Ciśnienie wysokie i stabilne na poziomie 1029 hektopaskali. Biometr jest korzystny. No i nie tylko u nas, bo w całym kraju praktycznie. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu w ciągu dnia raczej umiarkowany, nie powinien nam dokuczać i nie obniży odczuwalnej temperatury znacząco. Temperatura ta maksymalna zapowiadana na dzisiejsze popołudnie to 21 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej

0: www.poraj.eco.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
2: Dzień dobry i zapraszamy na kolejną wspólną godzinę, w której, i tutaj Marek dorzuci trzy słowa.
3: Raz, dwa, trzy.
2: Wszystko się zgadza. Ewelina Kroczek
3: i Marek Foc.
2: Bądźcie z nami.
4: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: to środowy poranek z Radiem Jura.
1: Dziś znalezione w sieci, a wcześniej między kartkami książki. Ktoś z Kazimierza Dolnego znalazł stary paragon, który kiedyś służył mu za zakładkę, a po latach największe emocje budzi już nie fabuła, tylko ceny zakupu.
0: Tak, człowiek chciał poczytać romans, a trafił na fantastykę. Masło za 2 złote.
1: Wow, i od razu myślę, dlaczego wtedy nie zrobiłem większych zapasów.
0: No, z masłem to bym nie przesadzał.
1: No tak, rację masz. Ale zajrzyjcie do swoich książek. Może też macie w nim jakieś takie pamiątki.
0: Tak, takie paragony po latach rzeczywiście mogą bardziej wzruszyć niż niejedna powieść.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Potrzebujesz solidnej odzieży roboczej i ochronnej? Postaw na Arkadia BHP. Arkadia BHP, nowa siedziba w Częstochowie przy Głównej 74 i jeszcze większy wybór artykułów BHP. Odzież, obuwie, rękawice, środki czystości, odzież robocza z logo Twojej firmy. Wykonujemy nadruki i profesjonalne hafty. Arkadia BHP, gwarancja bezpieczeństwa i jakości dla Twoich pracowników. Częstochowa, Główna 74. Sprawdź ofertę na www.arkadia-bhp.pl.
5: Rodzinne uroczystości, wesela, wydarzenia firmowe. Wszystko w jednym miejscu. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do organizacji wesel, ślubów w ogrodzie, chrzcin, komunii, jubileuszów oraz bankietów i konferencji. Eleganckie wnętrza, wybór sal dopasowany do ilości

0: www.hotelkonstancja.pl.
1: Odmień swoje wnętrza z drzwiami i lamelami Uniprofil. Lamele akustyczne na filcu, na płycie i pojedyncze. Różne kształty i kolory, w większości dostępne od ręki. Największy wybór lameli i drzwi w najniższych cenach tylko u producenta. Uniprofil zaprasza. Częstochowa, Złota 197. Uniprofil.pl.
2: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
3: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
4: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
5: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
6: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
7: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
8: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
9: Panorama Business Park, Okulińskiego, pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
10: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
22: Dużo słońca od samego rana w Częstochowie i tak będzie przez cały dzień. To cieszy, zapominamy już o porannym chłodzie. Przypomnę, po południu najwyższa temperatura zapowiadana przez synoptyków to 21 stopni. Jutro i w piątek także okolice 20 kresek. W sobotę jeszcze przez sporą część dnia ma być pogodnie, a potem się zobaczy.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
23: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: tak wam pięknie gramy w środę o poranku.
1: O tej porze szukamy wiadomości z kategorii wow. Jesteśmy pod wrażeniem. No i dziś podziwiamy. Jesteśmy pod wrażeniem wytrwałości. Pamiętacie pana Józefa Perugę? Najstarszego maturzystę w Polsce?
0: Ma 87 lat i w maju przyszłego roku po raz czwarty podejdzie do matury. Podobno wybrał już szkołę i codziennie zagląda do książek.
1: Jak przyznaje, matura była jego marzeniem przez całe życie i w końcu chciałby to marzenie zrealizować.
0: Panie Józefie, za wytrwałość 6 już jest. Teraz trzymamy kciuki za pozostałe oceny.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Sezon na dobre ceny, czas start. Ruszajcie do Galerii Mebli Stolido po doskonałe okazje. Komfortowy salon, pokój ucznia, sypialnia, biuro. Każde pomieszczenie w domu umeblujesz w świetnych cenach z rabatami do 20% lub w ratach 0% bez żadnych kosztów. Transport jak zawsze gratis.

0: Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
1: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
5: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
4: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty.
5: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
4: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
5: Masz czas do 7 października.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Już po godzinie 10 zabierzemy Was na nasze strony internetowe, sprawdzimy, co warto przeczytać i przy czym zatrzymać się na dłużej. A teraz zachęcamy, by pozostać z nami, bo za kilka chwil wiadomości.
1: Od dziś przynajmniej częściowo można korzystać z części dworca PKP. W wiadomościach Radia Jura dobre informacje nie tylko dla pasażerów kolei. Za chwilę rusza bieg Orląt na terenie parków podjasnogórskich. Na koniec awaria rządowych stron internetowych w domenie gov.pl. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
5: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
6: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
5: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
6: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
5: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
6: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
5: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
6: Furnipol.pl.
7: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. Trzy niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMT Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
2: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.
14: Dziś środa, to 30 dzień września. Jest 10:00, u nas czas na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek długo wyczekiwany moment dla pasażerów kolei. Dziś w Częstochowie przynajmniej częściowo można korzystać z nowego dworca PKP. Dolna kondygnacja budynku od ulicy Piłsudskiego jest gotowa. Nasz reporter o tym, co tam znajdziemy i jak otwarcie ułatwi nam podróże.
15: Nadal mamy tutaj prace budowlane w pełni. Proces burzenia i stawiania nowego gmachu dworca trwa już 16 miesięcy. Część nowego pawilonu wschodniego wykonawca od dziś jednak udostępnia podróżnym. Dostaniemy się na razie tylko na kondygnację. rezygnację zerową obiektu. W nowym holu pasażerowie mają do dyspozycji 6 wygodnych stanowisk kasowych, po 3 dla Kolei Śląskich oraz PKP Intercity oraz zautomatyzowane toalety i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku prowadzi też bezpośrednio na peron pierwszy. Wraz z otwarciem nowej części przestaje działać dotychczasowy dworzec kontenerowy od strony ulicy Orzechowskiego. Choć pasażerowie mogą już korzystać z nowej infrastruktury, w budynku wciąż trwają prace wykończeniowe na wyższych kondygnacjach.
1: To był Mariusz Osera. Dziękuję za relację.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Chcą pamiętać o swoich rówieśnikach, bohaterach walk o Lwów. Właśnie startuje bieg Orląt na terenie parków podjasnogórskich z udziałem uczniów i uczennic trzecich klas częstochowskich szkół na dystansie 1421 metrów. Zarówno dystans biegu, jak i wiek uczestników 9 lat nawiązują bezpośrednio do wydarzeń z lat 1918-19. W walkach o Lwów uczestniczyło 1421 bardzo młodych osób, a najmłodszym poległym był 9-letni Janek Kukawski. Dziś młodych obrońców nazywamy Orlętami Lwowskimi.
3: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Młodzi adepci sztuki aktorskiej, głównie z liceów, udowodnili swój talent na scenie w Mickiewiczu. Poznaliśmy laureatów 23. przeglądu zespołów teatralnych szkół średnich w Częstochowie. W tej edycji konkurs został rozszerzony na całe województwo.
16: Żeby trochę zmieniać, żeby nie wyglądało to ciągle tak samo. W tym roku też zaskoczeń nie było. Wygrały licea, które z reguły zdobywają nagrody. Przede wszystkim Liceum Słowackiego. Pierwsze miejsce spektakl Kopciuch. Drugie miejsce grupa teatralna z Liceum Sienkiewicza, którą prowadzi Adam Hutyra. I trzecie miejsce Liceum Sztuk Plastycznych. Grupa też, tak jak i Słowacki, pod wodzą Marka Ślosarskiego.
1: Argumentowała Ewa Oleś, sekretarz literacka Teatru imienia Mickiewicza. Jury pod przewodnictwem Eweliny Rucińskiej przyznało pierwsze miejsce pierwszemu liceum ogólnokształcącemu w Częstochowie. To już kolejne trofea dla młodego zespołu z tej szkoły. I na koniec historia z happy endem i sile internetu. Miejska strażniczka pomogła w sprawie zaginionych psów. Częstochowianka rozpoznała je na zdjęciach zamieszczonych w sieci. Na jednej z grup pojawił się wpis, że w dzielnicy Parkitka przy jednym z marketów są bez opieki 2 czworonogi. Funkcjonariuszka Straży Miejskiej porzuciła przygotowywanie śniadania, wzięła smycz i pobiegła zabezpieczyć zwierzęta. Po dopełnieniu formalności psy trafiły na swoją posesję, a historia miała swój szybki i szczęśliwy finał. Mundurowi podkreślają również reakcję świadka, który widząc psy bez opieki powiadomił służby oraz zasygnalizował sprawę na internetowym forum. W Radiu Jura pozostałe informacje. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
17: Zaczynamy od awarii rządowych stron internetowych w domenie gov.pl.
1: Na linii Krzysztof Berenda, witamy. Witam, Krzysztofie, dobra. Co wiemy w tej chwili na ten temat?
18: Nie działają niektóre serwisy państwowe i ministerialne, one są po prostu wyłączone, a więc obywatele i firmy nie mogą składać niektórych dokumentów przez sieć. Resort cyfryzacji tłumaczy to wszystko usterką, a nie jakimkolwiek cyberatakiem, no ale szykujmy się na to, że dzisiaj państwowe serwisy będą przeciążone, dłuższymi chwilami mogą nie działać. Wszystko także dlatego, że dzisiaj przedsiębiorcy mają ostatni dzień na obowiązkowe zakładanie internetowych skrzynek e-doręczeń, czyli do elektronicznej komunikacji z urzędami.
17: Śląska Straż Graniczna rozbiła rosyjski gang. 11 osób zatrzymanych.
1: Marcin Buczek. Marcinie, czym zajmowali się zatrzymani?
19: Chodzi o legalizowanie pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego. Robiono to na podstawie fikcyjnie zakładanych spółek. Wszystkim zajmowała się zorganizowana grupa przestępcza, a zatrzymani w tej sprawie to, jak mówiliście, między innymi obywatele Rosji. Do zatrzymań doszło na Mazowszu. Poza legalizowaniem pobytu w sprawie pojawia się też między innymi wątek prania brudnych pieniędzy.
17: Pieczęć Magnifica Comunità di Fiemme. Takie wyjątkowe włoskie wyróżnienie trafiło do trojga polskich sportowców. Justyny Kowalczyk-Tekieli, Adama Małysza i Kamila Stocha. Nagroda przyznawana przez społeczność Val di Fiemme.
1: Małysz sięgnął po 2 złote medale Mistrzostw Świata 23 lata temu.
17: 10 lat później Kamil Stoch zdobył swoje pierwsze mistrzowskie złoto.
1: W 2013 roku Justyna Kowalczyk-Tekieli wywalczyła srebro Mistrzostw Świata na dystansie 30 km stylem klasycznym. Masa wyjątkowych wspomnień związanych z tym regionem.
20: A Val di Fiemme to są tak. Dobre wino, świetne jedzenie, oczywiście góry, wspinanie i cała reszta górska. No i cudowne widoki, gdziekolwiek się tam gdzieś człowiek nie wyszedł, wyżej nie wystyrmał, to fantastyczne widoki, jest tam wszystko absolutnie.
21: A mi kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, z takimi Włochami w pigułce, czyli Topredace jest takim małym miasteczkiem z tymi wąziutkimi ulicami, z klimatycznymi kawiarenkami, z pysznym jedzeniem, oczywiście z dobrym winem, ale przede wszystkim z takim miejscem, do którego zawsze wracam z uśmiechem.
1: Mówi mówili naszemu reporterowi Justyna Kowalczyk-Tekieli i Kamil Stoch.
17: Val di Fiemme, Dolina w Dolomitach na północy Włoch, w regionie Trident, Górna Adyga, Cavalese, Predazzo, Tesero, Varena. Naprawdę piękne miejsca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej

0: korajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
1: Dużo słońca od samego rana w Częstochowie i tak będzie przez cały dzień. To cieszy, zapominamy już o porannym chłodzie. Przypomnę, po południu najwyższa temperatura zapowiadana przez synoptyków to 21 stopni. Jutro i w piątek także okolice 20 kresek. W sobotę jeszcze przez sporą część dnia ma być pogodnie, a potem się zobaczy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
5: Porankowy zestaw stawiający na nogi jest na wyciągnięcie ręki. Jest kawa, słońce, muzyka, radio.
1: Proszę się częstować, a my z wami do 11.
5: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
5: I gramy.
6: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Zostawi, babe.
1: Dziś dzień chłopaka, więc Marek poszedł w ramach świętowania po kolejną kawę. Ja powiedziałam, tak, tak, idź, idź, ja się wszystkim zajmę. Dzisiaj oczywiście tylko. A tak na poważnie, panowie, wy czekacie na niespodziankę? Czy dopiero przypomnieliśmy wam, że macie święto? Drogie panie, jeśli jeszcze szukacie pomysłu na prezent dla swojego chłopaka, mała podpowiedź. W jednym z badań najwięcej osób uznało, że ucieszy go wspólny czas, kolacja, kino albo mecz. Wysoko znalazły się też prezenty oczywiście związane z jego pasją. No jest jeszcze czas, żeby ten temat przemyśleć, a my za kilka chwil wracamy do muzyki. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Suflidowo jaja żółte z natury klasa A 10 sztuk za 7,99 zł. Ser Gouda Maluta SOT 1 kg za 19,99 zł. Społem zaprasza do swoich sklepów.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Szukasz bezwzględnej mocy do czyszczenia maszyn i pojazdów? Postaw na profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher. Teraz w specjalnej ofercie do wybranych modeli otrzymasz wartościowe gratisy, profesjonalną pianownicę oraz dyszę EcoBooster. Co więcej, na wybrane urządzenia dostajesz aż 3 lata gwarancji. Postaw na niezawodność. Firma Ocean, autoryzowany dealer Kärcher. Zapraszamy do salonu serwisu i wypożyczalni. Rędziny, ulica Wolności 80 oraz na www.myjki.eu.
6: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
17: Środa, czwartek i piątek, pełne słońce, a w sobotę też przez sporą część dnia będzie słonecznie, obiecują synoptycy. Z niedzielą na razie jeszcze nie do końca jasne są prognozy, to nie wybiegajmy zbyt daleko. 21 stopni dzisiaj, 19 jutro, 21 w piątek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: to środowy poranek z Radiem Jura.
1: A teraz zaglądamy na radiojura.pl, tam coś dla głów, które lubią pogłówkować, a dokładnie o bardzo fajnej inicjatywie.
0: Częstochowska firma bezpłatnie dostarcza zeszyty z łapimi główkami pacjentom szpitala na Parkitce. Na oddziałach i w poczekalniach można znaleźć krzyżówki, wykreślanki czy sudoku.
1: Żeby czas trochę szybciej płynął, a myśli zajęły się czymś przyjemniejszym.
0: No i o tym poczytacie na radiojura.pl.
1: I to akurat wszystko podane wprost, nie trzeba odgadywać co drugiej litery. Polecamy.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
6: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
7: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.
18: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going...

0: Z okazji Dnia Chłopaka miało pojawić się miłe słowo dla Marka. Pojawiło się poza anteną, prawda?
1: Tak, potwierdzam.
0: To już prawie przedpołudnie, co oznacza, że mikrofon za chwilę przejmą nasi redakcyjni koledzy wcześniej wiadomości.
1: Dziękujemy za dzisiaj.
0: Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
0: Do usłyszenia. Do jutra.
2: Park handlowy na terenie dawnej bazy PKS-u w wiadomościach Radia Jura. Najnowsze informacje w sprawie inwestycji u zbiegu ulic Pułaskiego i Goszczyńskiego. Będzie także o połączeniu sił Poczty Polskiej i Terytorialsów. Jest kolejny alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
6: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
7: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. 3 niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMT Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
8: Piękno i harmonia.
9: Komfort i wygoda.
8: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
9: Jest takie miejsce.
8: Centrum Meblowe Dobrodzień.
9: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
8: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
9: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
8: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
9: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
8: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
9: Centrum Meblowe Dobrodzień.
8: Lublinicka 34.
10: Instytut Kwitosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Kwitosa.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Po reklamie.
16: W kalendarzach środa to 30 dzień września. W Radiu Jura to czas na najważniejsze wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zapraszam. Park handlowo-usługowy powstanie u zbiegu ulic Pułaskiego i Goszczyńskiego to była baza PKS-u w Częstochowie. Jak wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik magistratu, w ramach inwestycji na powierzchni ponad 44 tysięcy metrów kwadratowych powstanie 5 nowoczesnych budynków oraz duży parking. Projekt zakłada także gruntowną modernizację układu drogowego w rejonie Działki.
4: Inwestor na własny koszt przygotowuje projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego. Potencjalny inwestor wskazał jako inwestycję główną zagospodarowanie terenu pod działalność usługową. To oczywiście planuje na realizacji na działkach, które są jego własnością. Natomiast inwestycję uzupełniającą mają stanowić fragmenty dróg publicznych Pułaskiego, Goszczyńskiego, Krasińskiego, które będą objęte pracami remontowymi, modernizacyjnymi, przebudową istniejącego układu drogowego.
2: Ważne, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczny dojazd w ten rejon, stąd potrzeba zmian drogowych, które są w planie. Co dalej? Do tego tematu będziemy wracać na antenie Radia Jura. Teraz nietypowy mariaż dwóch ogólnokrajowych instytucji. Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej łączą siły, by wspólnie dbać o bezpieczeństwo i budować odporność państwa w sytuacjach kryzysowych. WOT w województwie śląskim cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a do naborów zachęca szereg nowych osób.
15: To współpraca, która ma przynieść wiele korzyści. Właśnie podpisano nowe porozumienie, na mocy którego pocztowcy i terytorialsi będą prowadzić wspólne szkolenia, ćwiczenia oraz akcje edukacyjne. Żołnierze WOT podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu obronności, a Poczta Polska udostępni do ćwiczeń swoje obiekty, w tym sortownie i placówki. Rozbudowana sieć logistyczna spółki ma sprawdzić się nie tylko podczas ewentualnych zagrożeń, ale także w trakcie klęsk żywiołowych, co pokazały już działania pomocowe z 2024 roku. Wówczas były prowadzone m.in. na terenie Opolszczyzny. Partnerzy stawiają na sprawne współdziałanie i gotowość na każdą ewentualność.
2: Informował Mariusz Osyra.
7: Wiadomości Radia Jura.
2: Nowoczesny sprzęt dla OSP Blachownia i OSP Cisie. To także wyposażenie dla ratowników i środki łączności. Projekt doposażenia ochotniczych straży pożarnych przygotowany przez gminę Blachownia otrzymał 330 tysięcy złotych dofinansowania. Środki zostały przyznane z programu funduszy europejskich dla województwa śląskiego. Co ciekawe, tutejszy projekt znalazł się w trójce najwyżej ocenionych w regionie. Dzięki pozyskanym środkom jednostki ochotniczych straży pożarnych zostaną wyposażone m.in. w sprzęt służący do działań ratowniczych, środki ochrony osobistej oraz środki łączności. Dodatkowo OSP Cisie otrzyma monitor skażeń radiacyjnych. Za godzinę w Radiu Jura zajrzymy do nowych części dworca PKP. Okazuje się, że nie wszystkim inwestycja przypadła do gustu. Teraz czas na doniesienia z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
17: Alert RCB o rosyjskim ataku na Ukrainę, który dostali przed południem mieszkańcy województwa lubelskiego.
18: To dla nich dziś drugie takie ostrzeżenie. Pierwsze pojawiło się po 6 rano, zostało odwołane przed 8.
17: A to najnowsze zostało rozesłane na telefony po godzinie 9. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. Taką informację przekazuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Inflacja w Polsce oficjalnie znalazła się poza urzędowo akceptowanymi poziomami. We wrześniu tempo wzrostu cen przyspieszyło z 3,4% do równych 4%. Takie dane kilkadziesiąt minut temu opublikował Główny Urząd Statystyczny.
18: A powodem drożyzny głównie drogie paliwa.
17: Tym samym ta inflacyjna czwórka otwiera dyskusję o podwyżkach stóp procentowych w Polsce. Incydent pod kontrolą. 20 minut temu taką informację przekazało biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu.
18: A chodzi o awaryjne lądowanie samolotu ze 180 pasażerami na pokładzie.
17: Boeing 737 MAX 8 należący do linii Fly Dubai wyleciał z Dubaju, leciał do Tel Awiwu, ale maszyna nagle zmieniła kurs, a potem awaryjnie wylądowała w Arabii Saudyjskiej po doniesieniach o próbie uprowadzenia maszyny.
18: Jak poinformowali izraelscy urzędnicy, załoga nadała sygnał alarmowy po fizycznej sprzeczce. Uwaga, między pilotami. W związku z incydentem izraelskie siły powietrzne poderwały myśliwca.
17: Według The Jerusalem Post początkowo maszyna nadała kod transpondera 7700, oznaczający ogólną sytuację awaryjną. Potem ten kod zmieniono na 7500, używany w przypadku podejrzenia bezprawnej ingerencji lub porwania samolotu, by ponownie powrócić do kodu 7700.
18: Ostatecznie incydent miał związek z konfliktem między członkami załogi, a nie z próbą przejęcia kontroli nad maszyną. Tak uspokaja dziennik Haaretz.
17: Samolot wylądował na lotnisku w Tobuku, niewielkim porcie lotniczym położonym w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
16: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj mieszkańcy Częstochowy na termometrach zobaczą maksymalnie 22 stopnie. Podobnie we Wręczycy Wielkiej i Złotym Potoku. W ciągu dnia niebo będzie prawie cały czas bezchmurne. Wiatr raczej słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie stabilne utrzymuje się na poziomie 1030 hektopaskali. Dobra wiadomość jest taka, że parasol się dzisiaj nie przyda.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
16: Już po godzinie 11 to środowe przedpołudnie. W Radiu Jura sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
20: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Jeśli interesuje Was historia Częstochowy, dziś o 16 możecie wybrać się na zwiedzanie El Aneksu z doktorem Juliuszem Sentowskim. Wycieczka rozpocznie się przy kamienicy przy ulicy Katedralnej 8, gdzie mieści się ośrodek dokumentacji dziejów Częstochowy. Przewodnikiem będzie doktor Sentowski, a udział kosztuje symboliczną złotówkę. Można wcześniej zarezerwować miejsce, ale organizatorzy zapraszają też osoby, które zdecydują się przyjść spontanicznie. A wieczorem coś dla miłośników skrzypiec. O 19 w sali kameralnej Filharmonii Częstochowskiej recital Doris Mose, laureatki 7. Międzynarodowego Konkursu imienia Tadeusza Brońskiego na skrzypce solo. Koncert jest częścią trwającego 17. Festiwalu Wiolinistycznego imienia Bronisława Hubermana.
1: Radio Jura.

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Szukasz bezwzględnej mocy do czyszczenia maszyn i pojazdów? Postaw na profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher. Teraz w specjalnej ofercie do wybranych modeli otrzymasz wartościowe gratisy, profesjonalną pianownicę oraz dyszę EcoBooster. Co więcej, na wybrane urządzenia dostajesz aż 3 lata gwarancji. Postaw na niezawodność. Firma Ocean, autoryzowany dealer Kärcher. Zapraszamy do salonu serwisu i wypożyczalni. Rędziny, ulica Wolności 80 oraz na www.myjki.eu.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty.

0: www.winawitaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Jaka pogoda dzisiaj w regionie? W Częstochowie maksymalnie 22 stopnie. Niebo będzie prawie przez cały dzień bezchmurne. Podobnie w Olsztynie i Mykanowie. Jeśli chodzi o wiatr, powieje raczej słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie stabilne utrzymuje się na poziomie 1030 hektopaskali. I jeszcze jedna dobra wiadomość na koniec. Parasol może dzisiaj leżeć w szafie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Dziś o 17 w Częstochowie spotkanie wokół antologii wierszy miłosnych i świeckich Ryszarda Sidora Sidorkiewicza. Fragmenty książki przeczyta Olga Wiewióra, a o oprawę muzyczną zadba Jurajskie Trio. Spotkanie poprowadzi Barbara Strzelbicka, a wstęp kosztuje złotówkę. Z kolei o 17.30 w przystanku Historia i Pen spotkanie autorskie z Janem Jakubem Grabowskim, autorem książki Okupowany Kraków, przewodnik po stolicy generalnego gubernatorstwa. Rozmowa będzie dotyczyć życia mieszkańców Krakowa podczas niemieckiej okupacji oraz miejsc związanych z okupacyjną administracją i terrorem. Wstęp wolny.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
3: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
3: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
2: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
3: Masz czas do 7 października.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
4: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
5: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: nowy pawilon przy Piłsudskiego, czyli nowy dworzec PKP. W wiadomościach Radia Jura w samo południe odwiedzamy najnowszą kolejową inwestycję w mieście.
1: Mnie się ten dworzec nie podoba.
0: Nowa przestrzeń rehabilitacyjna dla pacjentów onkologicznych w Częstochowie. I na koniec tragedia w zachodniopomorskim. W Rywalu z Bałtyku wyciągnięto ciało młodego mężczyzny. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Sezon na dobre ceny, czas start. Ruszajcie do Galerii Mebli Stolido po doskonałe okazje. Komfortowy salon, pokój ucznia, sypialnia, biuro. Każde pomieszczenie w domu umeblujesz w świetnych cenach z rabatami do 20% lub w ratach 0% bez żadnych kosztów. Transport jak zawsze gratis. Sezon na dobre ceny trwa w Galerii Mebli Stolido w Pankach koło Częstochowy. Zapraszamy na ulicę Powstańców Śląskich 50.
4: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: kredytowy.pl.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
0: Po reklamie.
3: Środa, 30 dzień września, wybiło południe, czas na wiadomości.
4: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Dworzec tymczasowy od strony Orzechowskiego odchodzi do historii. W nowym pawilonie przy Piłsudskiego właśnie instalują się operatorzy poszczególnych przewoźników kolejowych. To tutaj na parterze powstały kasy i tu podróżni kupią bilety. Ale przebudowa dworca głównego od początku budzi kontrowersje, a wśród częstochowian zdania co do nowej bryły wciąż są mocno podzielone.
5: Ja byłem na dworcu, to jestem zaskoczony bardzo niemile. On się cofnął w rozwoju o 30 lat, bo 35 lat temu był ładny jak w tej chwili. To jest niesamowite. No. Widzę go 10 minut tutaj z przodu, więc muszę zobaczyć środek. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w środku, jak to będzie funkcjonować. Myślę, że nie będzie to zbytnio funkcjonalne.
6: Uważam, że niepotrzebnie jest ten dworzec zbudowany, bo tamten był całkiem przyzwoity dworzec. Modernizacja by dużo mniej kosztowała i był ładny dworzec, tylko za dużo sobie życzy za wynajmy, bo tam można było pootwierać różne boksy, wszystko poupadało.
4: Do budynku przy Piłsudskiego wrócimy za godzinę.
7: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
4: Nowoczesne wsparcie dla pacjentów onkologicznych w Częstochowie oznacza dodatkową przestrzeń rehabilitacyjną. Mają Centrum Opieki Paliatywnej przy ulicy Kopernika. To sala zdrowego ciała, która powstała nakładem ponad 120 tysięcy złotych. Nowa przestrzeń posłuży do rehabilitacji, ale też edukacji zdrowotnej dzieci i dorosłych. Sala została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, gdzie będą też prowadzone warsztaty fizjoterapeutyczne oraz zajęcia pod opieką psychologa. W Radiu Jura zaglądamy teraz do kalendarza. Dziś środa, 30 dzień września, Dzień Chłopaka i wszystko jasne.
7: O tym się mówi w Częstochowie.
4: Pogoda zachęca, by wspólnie wybrać się na spacer, do kina czy świętować w każdy inny możliwy sposób. Uczniów pytaliśmy, jakie mają z tej okazji zapewnione atrakcje, a młode częstochowianki o najbardziej udany prezent, jakie szykują z okazji Dnia Chłopaka.
8: Nieważne, czy drogie prezenty, czy nie, ale raczej bym postawiła na taki bardziej prezent od serca, bardziej coś zrobionego własnoręcznie, czy coś takiego. Jakby według mnie nie potrzeba drogich prezentów.
9: Myślę, że chodzi tutaj głównie o pamięć. Ja zrobiłam taką własnoręczną ramkę z naszymi zdjęciami.
8: Myślę, że to jest mega fajny dzień, tak żeby pomyśleć o naszych chłopakach. Oczywiście na co dzień też powinniśmy myśleć, ale taki fajny dzień, żeby ich docenić.
4: Nie musi być żadnych prezentów, ale Dzień Chłopaka warto spędzić wspólnie. Ważne, aby był w towarzystwie drugiej, bliskiej osoby. W Radiu Jura pozostałe informacje. W swój dyżur rozpoczyna Anna Wachowska.
10: Ciało młodego mężczyzny wyciągnięto z Bałtyku w Rywalu zachodniopomorskim. W pobliżu na plaży znajdowały się rzeczy osobiste 30-latka. Służby ustalają jego tożsamość i okoliczności tej tragedii. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Do mieszkańców Lubelszczyzny rozesłano wiadomości z odwołaniem alertu. Zapewniono, że nie ma zagrożenia na terenie Polski. Pijanego zastępcę prokuratora okręgowego z Opola za kółkiem zatrzymali policjanci. Mężczyzna wpadł na Podkarpaciu. Łączymy się z Krzysztofem Zasadą. Krzysztofie, co ustaliłeś w tej sprawie?
11: Ktoś zadzwonił na numer alarmowy, że autostradą A4 porusza się samochód, którego kierowca może być kompletnie pijany. Do akcji ruszyli policjanci z Przeworska. Zatrzymali osobową kiję. Okazało się, że 53-letni kierowca jest kompletnie pijany. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Podczas kontroli mężczyzna powiadomił, że jest prokuratorem. Trafił do policyjnej izby zatrzymań, powiadomiono jego przełożonego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Jak się dowiedziałem, sprawę ma przejąć Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.
10: A teraz fakty kulturalne. Marlena Chudzio, urodziny.
12: Teatr Wielki w Łodzi zapowiedział świętowanie swojego 60-lecia. Nie zabraknie nawet balu.
13: Balu z prawdziwego zdarzenia. Takiego, w którym poza oczywiście pokazem artystycznym będzie okazja, żeby samemu ubrać się w strój wieczorowy, suknie i smokingi czy fraki, których na co dzień nie mamy kiedy założyć, a tu będzie do tego doskonała okazja.
12: Zdradził nowy dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, Rafał Kłoczko. W kinach można już od dziś oglądać Lalkę w reżyserii reżyserii Macieja Kawalskiego. W Izabelę Łęcką wcieliła się Kamila Urzędowska. Tak opowiada o postaci.
0: Ta dziewczyna ma całe morze swoich emocji, swoich doświadczeń, swoich zawodów i problemów, z którymi się mierzy. To ojciec hazardzista, ojciec, który kłamie, manipuluje, ciotka, która na nią napiera. Każdy ma wobec Izabeli pewne oczekiwania.
12: Czy lalka spełni oczekiwania widzów? Jest okazja się przekonać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
3: Pogodę kształtuje nam układ wyżowy, którego centrum znajduje się nad Finlandią. Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, jeśli zachmurzenie to niewielkie, na pewno bez opadów deszczu. Na termometrach w Częstochowie, Lublińcu czy Kłomnicach od 21 do 23 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
3: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze popołudniowe spotkanie w środku tygodnia. Na początek, jak zwykle, muzyka wybrana dla ciebie, Shaws, Only You, za chwilę też La Bouche, będzie Dawid Podsiadło, gramy.
7: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54. La, la, la.

0: Secret Service w muzyce wybranej dla ciebie. A kto świętuje ostatki, jest piękny i gładki. Tak podobno mówi pewna chińska mądrość ludowa. I właśnie, słuchajcie, świętujemy ostatni dzień września. Szybko zleciało, prawda? Dzisiaj Dzień Chłopaka, nieśmiało tak przypominam. I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, kto obchodzi w marcu Dzień Mężczyzny, ten nie celebruje Dnia Chłopaka. No bo albo jedno, albo drugie. Umówmy się, albo rybki, albo akwarium. A propos, nasi chłopcy do bicia wrócili w nocy ze Szwecji, trenują przed kolejnym blamarzem, meczem z Rumunią, ten w najbliższy piątek. A jaka będzie wtedy pogoda? O tym za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie?
5: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
4: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
5: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
4: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
5: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
4: Progres. Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 999 401.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej

0: dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Blik.
7: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Mówiłem o piątkowym meczu Polaków, no to sprawdzam, jaka będzie pogoda. No i ku zaskoczeniu wszystkich, słonecznie i ciepło, 20-21 stopni na termometrach. Podobnie ma być w sobotę, bezchmurne, chwilami niebo i 21 stopni na plusie. A w niedzielę w Częstochowie, Mykanowie czy Mstowie więcej chmur, ale ciągle dwójka z przodu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
6: Słuchasz Radia Jura.
7: Fight now. Fight now. The DJ give you the spin.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.

0: 30 dzień września, dzień chłopaka. Niestety to nie jest dzień wolny od pracy. Może kiedyś, w przyszłości. Mamy też Międzynarodowy Dzień Tłumacza w dniu patrona świętego Hieronima. Dzisiaj wypada również Dzień Archiwisty, jest Międzynarodowy Dzień Podcastów i Światowy Dzień Copywritera. To jest jeden z tych zawodów, które najszybciej przejmuje obecnie sztuczna inteligencja. Świętujcie zatem, póki możecie, i dobrze, że AI nie zabiera pracy radiowcom.
1: Radiowcom.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Suflidowo jaja żółte z natury klasa A 10 sztuk za 7,99 zł. Ser Gouda Maluta SOT 1 kg za 19,99 zł. Społem zaprasza do swoich sklepów.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Odmień swoje wnętrza z drzwiami i lamelami Uniprofil. Lamele akustyczne na filcu, na płycie i pojedyncze. Różne kształty i kolory, w większości dostępne od ręki. Największy wybór lameli i drzwi w najniższych cenach tylko u producenta. Uniprofil zaprasza. Częstochowa, Złota 197. Uniprofil.pl.
7: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
8: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
9: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka. Partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: prawie weekend i dzień chłopaka. Za chwileczkę u nas wiadomości nie tylko dla chłopaków, a później wraca muzyka wybrana dla ciebie. Bądźcie z nami.
1: Po 16 miesiącach prac można wreszcie korzystać z części nowego dworca PKP. W wiadomościach Radia Jura wracamy do budynku przy ulicy Piłsudskiego. Będzie także Olsztyn Jurajski i jego krajobrazy, które zagrały w nowej wersji lalki. Znany piłkarz Arkadiusz Milik odpowie za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych w centrum Warszawy. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Kochanie, co robisz?
3: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
4: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
3: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
4: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy! Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
5: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
6: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
7: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
8: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
7: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
8: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
7: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
8: Masz czas do 7 października.
7: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 13:00, o tej porze u nas wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Pasażerowie dworca PKP przy ulicy Piłsudskiego będą mogli wreszcie skorzystać z zerowej kondygnacji nowego pawilonu. Dalej na górnych piętrach nad torami od strony Placu Rady Europy trwają roboty odnośnie nowego gmachu. Po 16 miesiącach prac i oczekiwania w nowym holu na podróżnych czeka 6 stanowisk kasowych, bezpośrednie wyjście na peron pierwszy oraz zautomatyzowane toalety. Czy nowa bryła w miejsce dworca z 1996 roku przypadnie nam do gustu? Na razie krytyków nowej architektury nie brakuje.
16: Jak to wewnątrz będzie wyglądało? Moja wyobraźnia tego nie sięga, bo mnie się ten dworzec nie podoba. Wszyscy i tak będą tu wchodzić i wychodzić. Czy były tam kasy od tamtej strony przy tych schodach ruchomych? To nie ma większego znaczenia.
17: Dużo, żeby przejść i kupić sobie bilet. Jeszcze tam nie byłam. Jeszcze mnie to jakoś nie zachęciło po prostu.
1: Rozmawialiśmy z przechodniami w centrum Częstochowy, tymczasem zwolennicy zmian oraz władze PKP apelują o cierpliwość, przypominając, że wyższe piętra wciąż są wykańczane, a ostateczna ocena przyjdzie wraz z codziennym użytkowaniem dworca.
18: O tym się mówi w regionie.
1: Olsztyn Jurajski w Nowej Lalce. Dzisiaj odbyła się ogólnopolska premiera filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego. W obsadzie filmu można zobaczyć m.in. Kamilę Urzędowską, Marcina Dorocińskiego, Marka Konrada, Krystynę Jantę, Agatę Kuleszę, Maję Komorowską, Andrzeja Seweryna i Mateusza Damięckiego oraz wielu innych znakomitych aktorów. W wielu scenach tłem były wyjątkowe olsztyńskie krajobrazy, które można oglądać od dzisiaj w kinach.
18: Twoje sprawy.
1: Zagościł w kalendarzu oficjalny Dzień Kawy, a my przedłużamy świętowanie w Radiu Jura. Święto obchodzimy przecież nie tylko 29 września, bo mała czarna dla większości z nas jest nieodzownym elementem każdego poranka.
19: Kawa budzi mnie. 6 rano, pierwsza kawa, śniadanko, kawa. To nie jest taka kawka z ekspresu. To są 3 takie łychy. Nawet picie ze śniadankiem, tu się parzy.
20: Piję kawę. Zazwyczaj rano, wieczorem nie piję, potem spać nie mogę. Raczej nie kocham smaku kawy, tylko kocham kawę i to jak na mnie działa z rana.
1: Za co przede wszystkim lubimy kawę? Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w tej godzinie popołudniowego programu Radia Jura. Teraz pozostałe informacje i Anna Wachowska.
21: Znany piłkarz Arkadiusz Milik odpowie za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych w centrum Warszawy. Policjanci w zeszły piątek zatrzymali jego samochód tuż po popełnieniu wykroczenia. Mandatu jednak nie dostał, po rozmowie odjechał. Michał Krasoń, witamy. Michale, rozmawiałeś ze stołeczną policją. Z czego wynika zmiana decyzji?
22: A policjanci na miejscu zwrócili uwagę piłkarzowi, że ten wyprzedzał na przejściu dla pieszych i przekroczył podwójną linię ciągłą. Po krótkiej rozmowie Milik odjechał bez mandatu. Jak się jednak okazało po analizie nagrań z kamer policjantów, piłkarz kilka skrzyżowań dalej przejechał na czerwonym świetle, czego funkcjonariusze na miejscu nie zauważyli. Dlatego policjanci chcą teraz ukarania Milika za wszystkie wykroczenia.
23: Zgromadzony materiał będzie podstawą do skierowania do właściwego sądu wniosku o ukaranie kierowcy.
22: Tłumaczy Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. Za samo wyprzedzanie na pasach piłkarz powinien dostać 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu. Teraz o karze dla niego zdecyduje jednak sąd. Sam Arkadiusz Milik do sprawy się nie odniósł.
21: Po analizie decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Mercosuru będziemy rozważać kolejne kroki prawne. Wczoraj, przypominamy, Trybunał odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej. Na linii Kasper Wróblewski.
24: Witam serdecznie.
21: Powiedz, co dokładnie zamierza zrobić teraz Ministerstwo Rolnictwa?
24: Jak się dowiedziałem, wraz z resortem rolnictwa nad odpowiedzią do TSUE będzie współpracować Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort dyplomacji analizuje teraz m.in., czy możliwe jest zażalenie od wczorajszej decyzji Unijnego Trybunału. Decyzji, która, jak podkreśla wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka, dotyczy jedynie środka tymczasowego, nie przesądza jeszcze o wyniku głównej skargi Polski na umowę.
25: To odrzucenie tego pojedynczego wniosku nie skutkuje odrzuceniem całej skargi i cała skarga jest podtrzymywana. Natomiast co do ustosunkowania się do odrzucenia tego wniosku, to w tej chwili jest to analizowane.
24: Tylko przypomnę, w uzasadnieniu TSUE czytamy, że Polska nie dostarczyła konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody dla polskiego rolnictwa. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Lidl, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Do końca dnia pogodniej i słonecznie, do tego 23 stopnie na termometrach w niektórych miejscach, wiatr słaby z południowego wschodu. Ciśnienie mamy wysokie na poziomie 1030 hektopaskali i nadal rośnie, a jeśli chodzi o biometr, ten w Częstochowie Poczesnej czy Mykanowie jest dzisiaj okej.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji NapStryk, lokalnej platformy ułatwiającej

0: korai.eco.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
2: Za nami już godzina 13, mamy środowe popołudnie, mamy także Dzień Chłopaka, mamy też Dzień Kobiet u nas, bo kobiety zaśpiewają Shania Twain na początek, dziewczyny z Kaca i za chwilę, a potem także Sarsa. Gramy.
3: Radio Jura.
4: Let's go, girls.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Daj mnie!
1: Radio Jura po południu. W tym tygodniu, przypomnę, rozdajemy wam karnety na cały sezon rozgrywek siatkarskich drużyny Norwida Częstochowa. Mamy dla was także karty prezentowe na zakupy. Wszystko o konkursie w naszym portalu. Tam także formularz konkursowy i tylko poprzez formularz wysłane zgłoszenia biorą udział w naszej zabawie. Edyta napisała tak. Zabrałam syna kilka razy na mecz Norwida, bo atmosfera na trybunach jest niesamowita. Kibice głośno dopingują. Cieszą się po każdym zdobytym punkcie. Syn wcześniej nie interesował się siatkówką, dopóki nie poszedł pierwszy raz na mecz. Jesteśmy dumni i szczęśliwi z tego, jak dobrze grają nasi siatkarze i tak, to jest nasz sport narodowy. I jeszcze Łukasz, który pisze, siatkówka powinna być sportem narodowym reprezentacji Polski, jak i kluby z Tauron Ligi, które prezentują świetną formę. Jest to sport, w którym nie ma wrogów. Każdy jest przyjacielem. Są wspaniali kibice, niech piłka nożna tego zazdrości. Siatkówka to jest to, na co się chce patrzeć. A czy Łukasz będzie patrzeć z trybun na wszystkie mecze Norwida? To się okaże, kto zgarnia dzisiaj karnet. Będzie jasne po godzinie 15.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Sezon na dobre ceny, czas start. Ruszajcie do Galerii Mebli Stolido po doskonałe okazje. Komfortowy salon, pokój ucznia, sypialnia, biuro. Każde pomieszczenie w domu umeblujesz w świetnych cenach z rabatami do 20% lub w ratach 0% bez żadnych kosztów. Transport jak zawsze gratis. Sezon na dobre ceny trwa w Galerii Mebli Stolido w Pankach koło Częstochowy. Zapraszamy na ulicę Powstańców Śląskich 50.

0: sklepu hotelkonstancja.pl. Szukasz bezwzględnej mocy do czyszczenia maszyn i pojazdów? Postaw na profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher. Teraz w specjalnej ofercie do wybranych modeli otrzymasz wartościowe gratisy, profesjonalną pianownicę oraz dyszę Eco Booster. Co więcej, na wybrane urządzenia dostajesz aż 3 lata gwarancji. Postaw na niezawodność. Firma Ocean, autoryzowany dealer Kärcher. Zapraszamy do salonu serwisu i wypożyczalni. Ręciny, ulica Wolności 80 oraz na www.myjki.eu.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
6: O reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
11: W pogodzie nuda, proszę Państwa, słonecznie i ciepło, tak ma być dziś do końca dnia, do 23 stopni na termometrach, podobnie ma być jutro, 22 stopnie na plusie zobaczymy, w piątek znowu słońce i 23 stopnie, w sobotę pogodnie, słonecznie i 22 stopnie, w niedzielę zachmurzenie umiarkowane i nadal dwójka z przodu, a w poniedziałek w Częstochowie, Kłobucku czy Mykanowie nadal ciepło.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: A to było tak. Pół świata świętowało wczoraj, druga połowa obchodzi święto jutro. Co dokładnie? Święto kawy. My w radiu to mamy dzień kawy codziennie, wypijamy jej obłędne ilości, ale jak się okazuje, nie tylko my. Nasz reporter o poranku spotkał studentów, którzy też dzień zaczynają od małej czarnej. A za co lubią kawę?
1: To, że właśnie tak pobudza i potem dzień jest taki bardziej zorganizowany po tej kawie.
2: Codziennie rano nie. Piłem dzisiaj na przykład. Dla pobudzenia. A jak jest dobra, to się delektuję.
3: Dla samego smaku. Szczególnie z mlekiem. Bardzo lubię się nią delektować, szczególnie przy jakimś dobrym ciastku.
4: Też chodzi o smak. Lubię po prostu pić kawę, dużo jej piję, no ale jednak dojeżdżam, więc kawa musi mnie pobudzić.
5: Pijemy i to 3 razy dziennie nawet. Tak. Smak kawy, pobudzenie takie.
6: Wzmacnia człowieka.
0: Kawa ma moc, właściwości prozdrowotnych, poprawia koncentrację, przypominamy, wspomaga metabolizm i jest bogatym źródłem antyoksydantów. No nic dziwnego, że filiżanka tego wyjątkowego napoju tak skutecznie stawia nas na nogi i dodaje nam skrzydeł. A propos kawy, to ja przepraszam, idę odwiedzić Radiowy Ekspres.
7: Radio Jura.
8: Reklama. Piękno i harmonia.
9: Komfort i wygoda.
8: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
9: Jest takie miejsce.
8: Centrum Meblowe Dobrodzień.
9: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
8: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
9: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
8: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
9: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
8: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
9: Centrum Meblowe Dobrodzień.
8: Lublinicka 34.
10: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
11: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
12: Dynamika, która wyznacza standardy.

0: dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Wróżka prawdę ci powie.
2: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
1: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
3: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom. Wrzosowa, Katowicka 54.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze ważne pytanie. Kto już z Państwa zobaczył lalkę w serwisie streamingowym i jest na tak czy na nie? No bo znowu jest kolejny powód, żeby podzielić rodaków. Dzisiaj, słuchajcie, dodatkowy powód, bo do kin wchodzi ekranizacja lalki, gdzie Wokulskiego gra Dorociński, Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a w obsadzie m.in. takie nazwiska jak Andrzej Seweryn, Maria Dębska, Mateusz Damiński, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza i Borys Szyc. Czy będzie hicior? To się okaże. Na pewno to będą nasze wiadomości.
1: Zawieszony przystanek na placu Daszyńskiego. W wiadomościach Radia Jura nowe informacje dla pasażerów miejskiej komunikacji. Wrócimy także na teren dawnej bazy PKS-u, gdzie planowana jest budowa parku handlowo-usługowego. Samolot linii Fly Dubai wysłał sygnał o porwaniu. Jeden z pilotów próbował rozbić maszynę. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.
3: Reklama. Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
4: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. Trzy niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMD Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
5: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.
0: I to już godzina 14, nasi dziennikarze na posterunku, czas na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek zawieszenie przystanku na placu Daszyńskiego. Mamy nowe informacje w sprawie utrudnień dla pasażerów miejskiej komunikacji. W związku z awarią urządzeń podziemnych do jutra przystanek w kierunku Mirowskiej nie jest obsługiwany. W zamian linie autobusowe zatrzymują się na przystanku Pierwsza Aleja Najświętszej Marii Panny 1. Dla autobusów linii numer 28 przystanek plac Daszyńskiego w kierunku Zawodzia jest zawieszony całkowicie. Najbliższy czynny to Zawodzie Szpital. W piątek planowane jest przywrócenie normalnego ruchu na przystankach.
15: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Duży inwestor oficjalnie potwierdza przygotowania do budowy nowoczesnego kompleksu na dawnych terenach PKS-u. Chodzi o budowę parku handlowo-usługowego. Na temat przyszłości tego obszaru rozmawialiśmy z mieszkańcami dzielnicy Trzech Wieszczów. Miasto pilnuje, by zapewnić mieszkańcom bezpieczny dojazd w ten rejon, stąd potrzeba zmian drogowych, które są w planie. Co dalej?
16: Rozpoczęła się procedura określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym dotycząca negocjacji przed zawarciem umowy urbanistycznej, którym podlegają warunki realizacji inwestycji. Obecnie sprawa jest na etapie uzgodnień inwestora z Miejskim Zarządem Dróg. Dotyczą układu drogowego. Oczywiście procedura zapewnia na dalszym etapie także udział mieszkańców, którzy będą mogli zgłaszać uwagi, wnioski dotyczące projektu. Samo przyjęcie planu nie stanowić zgody czy pozwolenia na budowę. Tę inwestor będzie musiał uzyskać w drodze kolejnej procedury administracyjnej.
1: Wyjaśniał Włodzimierz tutaj z Urzędu Miasta Częstochowy. Docelowo projekt to przekształcenie zdegradowanego terenu po dawnej zajezdni, co wpisuje się w strategię rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i transportowych na terenie Częstochowy.
15: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
1: Teraz przenosimy się na południe województwa, w Beskidy, a tam GoPro-wcy mają zgłoszenia o niedźwiedziach. Turyści informują o niepokojących dźwiękach, jakie słychać po zmroku.
17: O takich zgłoszeniach mówili ratownicy z Tatr. Teraz piszą o nich GoPro-wcy w naszych Beskidach. Przestraszeni turyści alarmują, że słyszą niedźwiedzie. Tymczasem w Beskidach trwa rykowisko jeleni. To szczególny czas, zwłaszcza na przełomie września i października, kiedy górskie lasy wypełniają się charakterystycznymi odgłosami. A te odgłosy rzeczywiście, jak słyszycie, mogą przestraszyć. Można to zobaczyć i posłuchać na filmie od GoPro-wców, którzy przy okazji życzą bezpiecznych wędrówek i uważnego nasłuchiwania górskiej przyrody.
1: To był Robert Krzyżaniak. Dziękuję za relację. Teraz doniesienia z kraju i ze świata. I ponownie z nami Anna Wachowska.
18: Dwaj piloci trafili do szpitala po poważnym incydencie na pokładzie samolotu linii Fly Dubai, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Lotnisko w Arabii Saudyjskiej potwierdza, że odebrało sygnał alarmowy od maszyny z prośbą o zgodę na awaryjne lądowanie. Z doniesień mediów wynika, że jeden z pilotów próbował przejąć sterowanie i rozbić maszynę. Udało się go jednak powstrzymać. Najnowsze doniesienia zbiera dziennikarz Tomasz Skory. Witamy. Witam. Tomku. To jakie są te najnowsze informacje?
19: Według informacji sprzed chwili drugi samolot tej samej linii Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu zmienił trasę i wraca do rodzimego portu. W przypadku tej pierwszej maszyny wiadomo, że pilot, który próbował przejąć stery, jest narodowości omańskiej. Około 2 godzin po starcie jego Boeing raptownie zanurkował, spadając w ciągu niespełna minuty z wysokości 10,5 ponad tysięcy metrów do 5000 metrów, a więc ponad 5 kilometrów i jednocześnie gwałtownie zwiększał prędkość. W kokpicie słychać było w tym czasie krzyki i odgłosy gwałtownego starcia, zapewne bójki. Kokpit powinien pozostawać zamknięty, jednak na szczęście tym razem udało się osobom z zewnątrz wejść do środka. W środku jeden z pilotów nosił ślady obrażeń zadanych nożem. Napastnik, ten drugi, został zatrzymany przez pasażerów, a sam samolot został sprowadzony przez 2 cywilnych pilotów w trybie awaryjnym na lotnisko w Arabii Saudyjskiej. Obaj piloci trafili do szpitala, pasażerom nic nie grozi, ale przebieg wydarzeń będzie wyjaśniany przez najbliższe godziny.
18: Policja zatrzymała 46-latka podejrzanego o podłożenie butli z łatwopalną cieczą przed jedną z firm w Elblągu. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w tej sprawie. Jakie?
20: Tak, chodzi o spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. 47-latek to były pracownik firmy, zwolniony ponad rok temu. Policjantom miał się przyznać do umieszczenia butli z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym. Miało to być świadome działanie wymierzone w byłego pracodawcę. Przypomnę, na dnie wspomnianych butli leżały baterie, z których na zewnątrz wystawały kable. Służby uznały, że cała konstrukcja była niebezpieczna.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eco, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeco.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: I to jest złota jesień, na którą wszyscy zasłużyliśmy. Dużo słońca, dużo stopni na termometrach, dziś od 21 do 23. Dwójka z przodu na pewno do końca tygodnia, a nawet na początku nowego też będzie ciepło. Ale o poranku zimno, wyniki jednocyfrowe, 8-9 stopni najbliższej nocy. Kolejna noc w Częstochowie, Poczesnej czy Żarkach też zimna, z temperaturą na poziomie od 6 do 9 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eco, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeco.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Za nami już godzina 14. Nie wiem jak u was, ale u nas w radiu wszyscy chłopcy dostali dzisiaj prezenty od płci pięknej. Bardzo paniom dziękujemy i my się odwdzięczamy najlepszą muzyką. Prince, Italjoy, Marky Mark, United. Teraz za chwilę Bantu Dani, a później Roxette. Gramy.
21: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Fred Jura przypominam o naszej zabawie do wygrania karnety na cały sezon rozgrywek Norwida Częstochowa plus karta podarunkowa na zakupy. Szczegóły na radiojura.pl. Tam też formularz konkursowy. Proszę sprawdzać, proszę wypełniać i słać swoje zgłoszenia. Próbujemy udowodnić, że to siatkówka powinna być polskim sportem narodowym. I Łukasz z Częstochowy pisze tak. Polacy kochają siatkówkę, uwielbiają całymi rodzinami chodzić na mecze najlepszej ligi świata, gdzie doping i wspólne śpiewy niosą zawodników na wyżyny swoich umiejętności. W zamian dostają mecze na najwyższym poziomie, co dalej przekłada się na bardzo mocną reprezentację, której pasmo niekończących się sukcesów napawa nas wszystkich dumą. Siatkówka jest sportem powszechnym. Większość Polaków potrafi w nią grać i zna jej zasady. Dzieci już od najmłodszych lat w licznych klubach i turniejach próbują swoich sił w piłce siatkowej. Napędzani zwycięstwami swoich idoli, licznie uprawiają ten sport, co ułatwia codzienne obcowanie z tą dyscypliną. I jeszcze na koniec, jako wieloletni kibic AZS-u Częstochowa, teraz Norwida, zaraziłem tą ukochaną dyscypliną swoją córkę, która od kilku lat trenuje w Częstochowiance. Dla nas siatkówka jest jak tlen, bez którego nie da się żyć. No proszę, piękne zgłoszenie. Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia po 15.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.

0: dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
1: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
4: Blik. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
7: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
13: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
12: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Pogodę kształtuje nam układ wyżowy, którego centrum znajduje się nad Finlandią. Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, jeśli zachmurzenie to niewielkie, na pewno bez opadów deszczu. Na termometrach w Częstochowie, Lublińcu czy Kłomnicach od 21 do 23 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Ach, jak przyjemnie za oknami, prawda? Od tygodnia mamy w kalendarzu jesień, ale to jest piękna polska złota jesień. Dużo słońca i powyżej 20 stopni na termometrach. No pięknie to wszystko wygląda, no, ale pamiętajmy o tym, że wieczory i poranki są zimne i wkrótce dni też będą zimne. Nasz reporter przy okazji pytał przechodniów, jaką garderobę szykują na tę zimniejszą część jesieni.
1: Swetry, jak jest jakiś ładny skórzany płaszcz?
2: Właśnie jestem na zakupach, kompletuję powoli. Wymieniam wszystko w szafie. Na te chłodniejsze dni trzeba coś znaleźć. Póki co pustka. Trochę cieplejsze te ubrania się przydadzą. I muszę wszystko skompletować przed narodzinami mojego syna. Później już nie będzie czasu.
3: Powoli się rozglądam za taką garderobą. Faktycznie. Za butami w szczególności. Pewnie jakieś bluzy czy spodnie to na pewno. Kozaczki. Oczywiście zamszowe.
4: No jak jest jesień, to golf musi być. Czas koszul się skończył. Z nadejściem jesieni.
5: W sumie swetry i koszule.
6: To co się ma.
7: Domowników mamy modnych.
8: Myślę może nad kurtką, nad cieplejszymi ubraniami.
0: Ja na razie kurtką i szalikom mówię nie, ale wiem, że to wiecznie nie potrwa. Cieszmy się zatem słonecznym popołudniem. Polecam spacery.
9: Radio Jura.
10: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją wspołem. Suflidowo, jaja żółte z natury klasa A, 10 sztuk za 7,99 zł. Ser Gouda Maluta SOT 1 kg za 19,99 zł. Wspołem zaprasza do swoich sklepów.
11: Potrzebujesz solidnej odzieży roboczej i ochronnej? Postaw na Arkadia BHP. Arkadia BHP, nowa siedziba w Częstochowie przy Głównej 74 i jeszcze większy wybór artykułów BHP. Odzież, obuwie, rękawice, środki czystości, odzież robocza z logo Twojej firmy. Wykonujemy nadruki i profesjonalne hafty. Arkadia BHP. Gwarancja bezpieczeństwa i jakości dla Twoich pracowników. Częstochowa, Główna 74. Sprawdź ofertę na www.arkadia-bhp.pl.
12: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
13: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
21: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na Ciebie.
22: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
21: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Już za chwileczkę wiadomości u nas, a ja tylko przypomnę, że mamy środę, ostatni dzień września. Stare polskie przysłowie mówi: wiele ostu we wrzesień, wróży pogodną jesień. Ja osobiście na ostet się nie natknąłem, ale wierzę, że jest, bo jesień mamy palce lizać. Więcej o pogodzie za chwilę.
1: Częstochowska elektrociepłownia powoli przechodzi na biomasę. W wiadomościach Radia Jura o najnowszej grzewczej inwestycji w mieście. Będą także 9-latkowie, którzy wzięli udział w biegu Orląt rozegranym w parkach podjasnogórskich.
2: Naprawdę fajnie było.
1: Te i inne informacje w Radiu Jura o 15:00. Joanna Mielimonka, polecam i zapraszam.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.
4: Reklama.
5: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
6: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
5: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
6: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
5: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
6: Profesjonalny montaż i serwis.
5: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
6: Sinbud.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
7: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
4: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
7: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
4: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
7: Masz czas do 7 października.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać!
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: O reklamie.
0: Minęła godzina 15, jest środa, 30 dzień września, czas na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Fortum przechodzi na biomasę. Główny kocioł częstochowskiej elektrociepłowni jest w trakcie rozruchu tylko na tym paliwie. Wcześniej zasilany był mieszanką biomasy i węgla. Fortum modernizuje też sieć i węzły cieplne. W tej chwili trwa sprawdzanie współpracy urządzeń, regulacja parametrów i stopniowe zwiększanie mocy kotła. Cały system jest przygotowywany do pracy zimą, gdy miasto potrzebuje więcej ciepła. Przebudowa zakładu jest elementem programu odejścia od węgla. Wartość inwestycji to 100 milionów złotych. Do tego tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Radia Jura.
5: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: A teraz parki pod Jasną Górą, które znów stały się areną wyjątkowej lekcji historii w plenerze. Najmłodsi mieszkańcy Częstochowy wystartowali na dystansie 1421 metrów, by uczcić pamięć poległych rówieśników. Uczniowie wzięli udział w biegu Orląt upamiętniającym obrońców Lwowa z lat 1918-1919. Na starcie spotkaliśmy przedstawicieli klas trzecich z częstochowskich podstawówek.
2: Naprawdę fajnie było.
14: To był bieg małych powstańców w moim wieku, taki bardziej upamiętniający.
15: Bieg przypominający o Orlętach, które broniły Lwowa sprzed 108 lat. Lwów obroniony, wywalczony przez tych najmłodszych w dużej mierze.
1: Historię przywoływał Rafał Piotrowski. Młodzi przedstawiciele szkół mieli do pokonania symboliczny dystans. Nawiązuje bezpośrednio do 1421 młodych bohaterów walczących o miasto oraz najmłodszego poległego Janka Kukawskiego. Wojska polskie wspomogły wówczas bardzo młode osoby, które zgłaszały się do walki i obrony Lwowa.
15: Masowo zgłaszali się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, studenci, harcerze. No i 1421 to taki dystans biegniemy. To byli ci, którzy nie byli pełnoletni, walczyli w obronie Lwowa, zginęli. I żeby pamiętać, że dzisiaj biegniemy, uśmiechamy się. Kiedyś rówieśnicy tych młodych ludzi musieli za Polskę ginąć.
1: Mówił dla Radia Jura Rafał Piotrowski, prezes oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
5: Więcej na radiojura.pl.
1: Na koniec tych wiadomości nietypowy mariaż dwóch ogólnokrajowych instytucji. Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej łączą siły, by wspólnie dbać o bezpieczeństwo i budować odporność państwa w sytuacjach kryzysowych.
16: Właśnie podpisano nowe porozumienie, na mocy którego pocztowcy i terytorialsi będą prowadzić wspólne szkolenia, ćwiczenia oraz akcje edukacyjne. Żołnierze WOT podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu obronności, a Poczta Polska udostępni do ćwiczeń swoje obiekty, w tym sortownie i placówki. Rozbudowana sieć logistyczna spółki ma sprawdzić się nie tylko podczas ewentualnych zagrożeń, ale także w trakcie klęsk żywiołowych, co pokazały już działania pomocowe z 2024 roku. Wówczas były prowadzone m.in. na terenie Opolszczyzny. Partnerzy stawiają na sprawne współdziałanie i gotowość na każdą ewentualność.
1: Informował Mariusz Osyra. Dziękuję za relację. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś w Radiu Jura. Polecam pozostałe wiadomości z kraju i ze świata. Przedstawi je teraz Anna Wachowska.
17: Tajemnicze znalezisko na cysternie pociągu towarowego w Białymstoku. Na miejscu są policyjni pirotechnicy, którzy sprawdzają, czy pakunek stwarza zagrożenie. Zarządzono ewakuację pobliskiego terenu. Na linii reporter Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się teraz na miejscu?
18: Trwa odłączanie cysterny od reszty pociągu składającego się z 32 wagonów. Dopiero po tym pirotechnicy będą sprawdzać foliowy pakunek przymocowany do jednego z nich. Na ten czas ewakuowano okolice bocznicy kolejowej, między innymi część ulicy Kopernika i Hetmańskiej. Ewakuowano też pobliską stację benzynową. Jak się dowiedziałem, pociąg przyjechał z Suwałk. Na bocznicy w Białymstoku stoi od 5 dni.
17: Nie atak terrorystyczny, ale inny incydent. Tak ocenia atak na pilota samolotu Fly Dubai rzecznik biura premiera Izraela Doron Szpilman. Wcześniej izraelskie władze mówiły o zagrożeniu porównywalnym z wydarzeniami z 11 września 2001 roku. Trwa śledztwo mające wyjaśnić przebieg wydarzeń na pokładzie maszyny, która lecąc z Dubaju do Izraela awaryjnie lądowała w Arabii Saudyjskiej w wyniku bójki w kokpicie. W studiu ponownie dziennikarz Tomasz Skory. Tomku,
19: dzień dobry,
17: czego dowiedzieliśmy się w ciągu ostatniej godziny? Witaj.
19: Wiadomo, że zaangażowane w sprawę z powodu wielu Izraelczyków na pokładzie władze Izraela nie tylko nie mówią już o ataku terrorystycznym, ale też inny incydent, bo takiego określenia używają teraz nieoficjalnie, nie ma według nich związku z problemami psychicznymi pilotów. Według ostatnich doniesień napastnikiem, który zaatakował kapitana Boeinga 737, był obecny w kabinie drugi pilot, obywatel Omanu. W zamkniętym kokpicie doszło do sprzeczki, która przerodziła się w fizyczną agresję, w której użyty został scyzoryk. Obaj piloci odnieśli przy tym obrażenia i po wylądowaniu trafili do szpitala. W wyniku gwałtownych manewrów, w tym prawdopodobnie niekontrolowanego zniżenia samolotu o 5,5 kilometra, uszkodzeniu uległ ster kierunkowy samolotu. Maszyna prowadzona przez przypadkowo obecnych na pokładzie pilotów po służbie wylądowała jednak bezpiecznie, a żaden z pasażerów nie ucierpiał. Śledztwo ustalające przebieg wydarzeń prowadzą władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Saudyjczycy i prawdopodobnie Izrael.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eco, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeco.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Do końca dnia pogodnie i słonecznie, do tego 23 stopnie na termometrach w niektórych miejscach, wiatr słaby z południowego wschodu. Ciśnienie mamy wysokie na poziomie 1030 hektopaskali i nadal rośnie, a jeśli chodzi o biometr, ten w Częstochowie Poczesnej czy Mykanowie jest dzisiaj okej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Za nami godzina 15, dzisiaj dzień podcastów, przypominam, no to podcasterów mocno pozdrawiam. Czytam, że najpopularniejsze podcasty w Polsce to produkcje z kategorii True Crime, wywiady i audycje o świecie, nauce i historii. A u nas podcast muzyczny w roli głównej Bledka, za chwilę też Madonna.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.

0: A teraz w Radiu Jura czas na finał naszej zabawy. Pytamy w naszym konkursie, dlaczego to siatkówka powinna być naszym sportem narodowym. Proszę korzystać z formularza konkursowego, który mamy na radiojura.pl, tak jak zrobił to Łukasz. Łukasz, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka przede wszystkim.
1: Dzięki wzajemnie.
0: Nie przybywam z pustymi rękami. Mam tutaj taki wierszyk okolicznościowy, który wszystko wyjaśnia, dlaczego dzwonię. Łukasz, jeśli siatkówkę kochasz i Norwidowi kibicujesz, to nasi jurorzy stwierdzili, że na karnet zasługujesz.
1: Super, dzięki wielkie.
0: No właśnie, twoja propozycja dzisiaj wygrywa. A dlaczego siatkówka powinna być naszym sportem narodowym? Tak w skrócie, bo twoja propozycja była bardzo długa. Tutaj kawałek nawet cytowałem na antenie. A tak w skrócie, jednym zdaniem, to dlaczego?
1: Bo Polacy kochają siatkówkę. Są najlepszymi kibicami na świecie. Każdy może w nią grać latem, zimą. Także polecam. Ja od dawna siatkówkę uprawiam. Moja córka teraz uprawia. I wszystkich wkoło namawiam, żeby grali w siatkówkę, bo to jest nasz wspaniały sport narodowy.
0: I to są wystarczające argumenty. Bardzo dziękuję. Gratulacje dla ciebie, Łukasz.
1: Dzięki wielkie jeszcze raz.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces twojego biznesu.
5: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
6: Odmień swoje wnętrza z drzwiami i lamelami Uniprofil. Lamele akustyczne na filcu, na płycie i pojedyncze. Różne kształty i kolory, w większości dostępne od ręki. Największy wybór lameli i drzwi w najniższych cenach tylko u producenta. Uniprofil zaprasza. Częstochowa, Złota 197. Uniprofil.pl.
7: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
8: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
7: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
8: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
7: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
8: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
7: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
8: Furnipol.pl.
9: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Piękno i harmonia.
13: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
13: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
13: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
13: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
13: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
13: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34. Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
0: Komunikat synoptyka dyżurnego brzmi tak. Nasz kraj nadal pozostaje w orbicie wyżu białorusko-rosyjskiego w stosunkowo ciepłej masie powietrza polarnego, co powoduje utrzymywanie się pogody słonecznej w porze dziennej, a w nocy bezchmurnej, aczkolwiek lokalnie pojawią się pasemka cirrusów. Jutro w ciągu dnia na ogół pogodnie i słonecznie i w Częstochowie, Blachowni czy Olsztynie do 22 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Słuchasz Radia Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Radio Jura przypomina, że 7 października rusza nowa odsłona cyklicznych zajęć dla fotografików amatorów w klubie spółdzielczym Nasza Praca. Właśnie trwa nabór na nowy sezon. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę korzystać. Jak się zapisać, piszemy o tym na radiojura.pl. A warsztaty fotograficzne obejmą m.in. fotoreportaż, fotografię uliczną, portret czy krajobraz, a poprowadzi je znany częstochowski fotografik i wykładowca Marcin Szpądrowski.
1: Zachęcam, spotkanie inauguracyjne wtedy opowiem więcej. Można się zapisać ewentualnie wcześniej. Być może bardziej pójdziemy jeszcze z pewną częścią tej grupy przy tej złotej jesieni, gdzieś wyruszając w jakieś plenery w mieście czy poza nim. Trochę sprzętowo też rozmawiamy, rozwijamy się, doradzamy sobie wzajemnie. Można równie dobrze fotografować smartfonem, co jakimś zaawansowanym sprzętem. Też trzeba wiedzieć, co można w nich. Wbrew pozorom można też coś w nich ustawić.
0: A więcej o zajęciach dla fotografików piszemy na radiojura.pl. Polecam.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Rodzinne uroczystości, wesela, wydarzenia firmowe. Wszystko w jednym miejscu. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do organizacji wesel, ślubów w ogrodzie, chrzcin, komunii, jubileuszów oraz bankietów i konferencji. Eleganckie wnętrza, wybór sal dopasowany do ilości

0: www.hotelkonstancja.pl.
1: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
2: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego.

0: dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
3: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego, pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto. Dużo dobrego.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura po południu. Wspominałem, że dzisiaj premierę miał film Lalka w dobrowej obsadzie. Przypomnę, Marcin Dorociński, Marek Kondrat, Krystyna Janda, Agata Kulesza i tak dalej, i tak dalej. Ale jedną z głównych ról gra również, uwaga, co? Kto? Jura, nasza ukochana. W wielu scenach tłem były wyjątkowe olsztyńskie krajobrazy i choćby tylko z tego powodu ten film trzeba zobaczyć. No i trzeba posłuchać waszych wiadomości, te za chwilę.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.
2: Reklama. Sezon na dobre ceny, czas start. Ruszajcie do Galerii Mebli Stolido po doskonałe okazje. Komfortowy salon, pokój ucznia, sypialnia, biuro. Każde pomieszczenie w domu umeblujesz w świetnych cenach z rabatami do 20% lub w ratach 0% bez żadnych kosztów. Transport jak zawsze gratis.

0: Szukasz bezwzględnej mocy do czyszczenia maszyn i pojazdów? Postaw na profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher. Teraz w specjalnej ofercie do wybranych modeli otrzymasz wartościowe gratisy, profesjonalną pianownicę oraz dyszę Eco Booster. Co więcej, na wybrane urządzenia dostajesz aż 3 lata gwarancji. Postaw na niezawodność. Firma Ocean, autoryzowany dealer Kärcher. Zapraszamy do salonu serwisu i wypożyczalni. Ręciny, ulica Wolności 80 oraz na www.myjki.eu. Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. 3 niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMD Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami. We
1: are Yamato!
2: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Po reklamie.
10: Na zegarach już godzina 16 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
11: 5 osób zostało rannych w wypadku w centrum Żywca. W Sosnowcu na S1 ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Marcin Buczek zbiera informacje o wypadkach w Śląskiem. Marcinie, zacznijmy od Żywca. Co się tam stało?
12: To są na razie bardzo wstępne informacje. Wiadomo, że w centrum Żywca zderzyły się 3 samochody. 5 osób zostało zabranych do szpitala, 2 z nich to piesi. Policja na miejscu ustala w tej chwili, jak doszło do tego wypadku. Natomiast na trasie S1 w Sosnowcu auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Trasa od Sosnowca do Dąbrowy Górniczej jest teraz całkowicie zablokowana. Policja wyznacza objazdy, a korek zaczyna się już w miejscu skrzyżowania trasy S1 z autostradą A4.
11: Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości z rządów PiS, ukrywający się za granicą od 2 lat, będzie mógł wrócić do kraju i z wolnej stopy odpowiadać na pytania prokuratury. Z informacjami w tej sprawie dziennikarz Tomasz Skory. Witamy. Witam. Tomku. Jakie są powody i skutki tej decyzji?
13: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której podejrzanym jest Romanowski, została rozwikłana do tego stopnia, że większą korzyścią dla wymiaru sprawiedliwości będzie wydanie Romanowskiemu listu żelaznego niż dalsze ukrywanie się podejrzanego ze szkodą dla wymiaru sprawiedliwości. Obrońca podejrzanego zwraca jednak uwagę, że prokuratura może jeszcze zaskarżyć dzisiejszą decyzję Sądu Okręgowego. Dopiero jeśli przegra przed sądem apelacyjnym, wydanie listu żelaznego będzie prawomocne.
14: W momencie,
1: uprawomocnienia się tego orzeczenia upada, mówiąc kolokwialnie, zarówno tymczasowe aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury, poinformować również prokuratora, gdzie będzie przebywał, gdzie będzie odbierał korespondencję, czyli cała ta procedura, która służy temu, żeby zabezpieczyć tok tego postępowania.
13: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski. Prokurator Piotr Woźniak zapowiedział właśnie apelację, zatem trzeba będzie na ostateczną decyzję poczekać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
10: Pogodnie i słonecznie do końca dnia, na termometrach od 21 do 23 stopni, wiatr słaby z południowego wschodu. Jutro od rana do wieczora pogodnie z zachmurzeniem niewielkim, malutkim i to tylko w postaci chmur wysokich. Z tych chmur deszcz nie spadnie. Na termometrach w Częstochowie, Kłobucku czy Rudnikach 21 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
10: Godzina 16, już za nami środa, 30 dzień września. Kto na liście solenizantów? Panie i panowie, Zofia, tylko i wyłącznie. Ale gdyby się uprzeć, to jeszcze Franciszek, Grzegorz, Nadia i Felicja świętują. Wszystkiego dobrego. W prezencie dla was Amel Band, Eye of the Tiger, teraz Sanach i Krzysztof Zalewski. Za chwilę.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.

A teraz nasz ulubiony kącik, czyli chwalimy naszych. I tym razem na słowa uznania zasłużył Nathan Kantorysiński, który ze srebrem wrócił z prestiżowego turnieju Polish Open Warsaw Cup 2026 w taekwondo. Reprezentant częstochowskiego klubu wywalczył drugie miejsce w kategorii juniorów do 45 kg, a te zawody zaliczane są do światowego rankingu. Osiągnięcie ma wyjątkowy wymiar, bo zawodnik wystartował z opóźnieniem, zaliczając zaledwie połowę okresu przygotowawczego. No, co to się będzie działo, kiedy dokończy treningi? Oczywiście gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy. Pozdrawiamy Natana. Radio Jura.

0: Reklama. Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
1: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
0: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
1: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.

0: teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
10: Wieczorem i w nocy pogodnie. Jeśli chmury, to tylko te delikatne piętra wysokiego, na pewno bez opadów. Temperatura na poziomie od 6 do 9 stopni. Wiatr wciąż słaby z południowego wschodu. Jutro po południu pogodnie, jeśli zachmurzenie to niewielkie. Na termometrach 21 stopni Celsjusza, a piątek w Częstochowie, Mykanowie czy Truskolasach będzie wyglądał podobnie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: 30 dzień września, dzień chłopaka. Być może ktoś zapomniał, to teraz nieśmiało przypominam. Pogoda dzisiaj zachęca, by wspólnie wybrać się na spacer, do kina, czy świętować pod chmurką w jakiś inny sposób. I nasz reporter, będąc w terenie, spotkał i chłopaków, i dziewczyny. Pytał i o prezenty, i o to, jak spędzają dzień chłopaka.
1: Dzień chłopaka!
2: Nieważne, czy drogie prezenty, czy nie, ale raczej bym postawiła na taki bardziej prezent od serca, bardziej coś zrobionego własnoręcznie, czy coś takiego. Jakby według mnie nie potrzeba drogich prezentów.
3: Myślę, że chodzi tutaj głównie o pamięć. Ja zrobiłam taką własnoręczną ramkę z naszymi zdjęciami.
4: Myślę, że to jest mega fajny dzień, tak żeby pomyśleć o naszych chłopakach. Oczywiście na co dzień też powinniśmy myśleć, ale taki fajny dzień, żeby ich docenić. I ja myślę, że to zależy od osoby, od tego, ile może przeznaczyć na prezent, ale takie symboliczne myślę, że też mają bardzo duże znaczenie. To ma dużo większą wartość.
5: Chłopaka.
6: Dzień chłopaka.
5: Z najlepszym dniem,
7: bo jedziemy na wycieczkę.
8: To jest fajne.
7: Tak.
9: Na przykład do kina.
0: Słuchajcie, prezenty nie są najważniejsze. Najważniejszy jest wspólnie spędzony czas.
10: Radio Jura.
11: Reklama.
12: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
13: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
12: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
13: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
12: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
13: Profesjonalny montaż i serwis.
12: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
13: Sinbud.pl.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. Trzy niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMD Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
17: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
19: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina.

0: jeden gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki. Dużo
4: dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzonych kilka ostatnich godzin. Polecam program Po godzinach już za chwileczkę, a my słyszymy się, mam nadzieję, jutro w samo południe. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Słuchasz Radia Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom. Wrzosowa, Katowicka 54.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Suflidowo jaja żółte z natury klasa A 10 sztuk za 7,99 zł. Ser Golda Maluta SOT 1 kg za 19,99 zł. Społem zaprasza do swoich sklepów. Sezon na dobre ceny, czas start. Ruszajcie do Galerii Mebli Stolido po doskonałe okazje. Komfortowy salon, pokój ucznia, sypialnia, biuro. Każde pomieszczenie w domu umeblujesz w świetnych cenach z rabatami do 20% lub w ratach 0% bez żadnych kosztów. Transport jak zawsze gratis. Sezon na dobre ceny trwa w Galerii Mebli Stolido w Pankach koło Częstochowy. Zapraszamy na ulicę Powstańców Śląskich 50.
3: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
4: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
3: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
4: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
3: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
4: Masz czas do 7 października.
3: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
5: Instytut Kwitosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Kwitosa.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Piękno i harmonia.
12: Komfort i wygoda.
11: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
12: Jest takie miejsce.
11: Centrum Meblowe Dobrodzień.
12: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
11: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
12: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
11: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
12: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
11: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
12: Centrum Meblowe Dobrodzień.
11: Lublinicka 34. Po reklamie.
13: Na zegarze jest już 17, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński, posłuchajmy.
14: Jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski przyjedzie do Polski, zapowiedział obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski.
15: Jak informowaliśmy, Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał list żelazny dla ukrywającego się za granicą posła Prawa i Sprawiedliwości.
14: Na linii teraz Sejm i reporterem Jakub Rybski.
15: Witam.
16: Dzień dobry, jestem.
14: Jak politycy komentują takie rozstrzygnięcie?
16: Politycy opozycji przyznają, że sąd podjął dobrą i właściwą decyzję, dzięki której Romanowski może liczyć w Polsce na uczciwy proces.
17: Jeżeli to rozstrzygnie problem procesu sądowego, który ma wyjaśnić, czy faktycznie były zarzuty w Ministerstwie Sprawiedliwości zasadne, no to tylko i wyłącznie trzeba się z tego cieszyć.
16: Mówił były poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski. Politycy koalicji rządzącej z kolei nie kryją swojego oburzenia i twierdzą, że dzięki listowi żelaznemu Marcin Romanowski będzie mógł utrudniać śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
18: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czyszczenie komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę.
16: Tak twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Prokuratura już zapowiedziała, że złoży zażalenie na dzisiejsze postanowienie sądu.
15: Kary więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku. 15-letni Dominik, przypomnę, stracił życie podczas nocnej próby w jeziorze Ośno.
14: Winnym nieumyślnego przyczynienia się do tej tragedii są drużynowy ZHR i ratownik WOPR.
15: Wyrok został ogłoszony już po pierwszej rozprawie za zamkniętymi drzwiami, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
19: Nie wiemy zatem, jakie były tłumaczenia oskarżonych oraz co według nich stało się feralnej nocy, kiedy to nastolatek bez zabezpieczenia pływał w jeziorze. Drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto mają 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, ale skazani dobrowolnie poddali się karze, przez co zmienia się procedura wniesienia apelacji.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
13: Co tu dużo mówić? No piękną pogodę mamy w Częstochowie i w całym naszym regionie. W czwartek będzie równie pięknie, choć chmury mogą się pojawić na niebie. Niewiele ich będzie i to będą chmury niegroźne. Nie będzie padać jutro na termometrach w Częstochowie, w Olsztynie, w Złotym Potoku. 18, 19, może 20 stopni maksymalnie w cieniu. Jeśli chodzi o kolejne dni tego tygodnia, to będzie bardzo podobnie, bo tak też będzie w piątek, w sobotę i w niedzielę, więc weekend zapowiada się bardzo dobrze.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
13: Jeśli ktoś się zastanawiał, czy odtrąbię dzisiaj osiągnięcie w pół do weekendu, to miał rację. Środa prawie 4 minuty po 17, więc do weekendu już coraz bliżej. Żeby nie powiedzieć, że już prawie, wielkie prawie się z nim witamy. Bon jem dzisiaj na początek programu Po godzinach. Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry w Radiu Jura.

0: Gypsy Kings, specjaliści od gitarowych brzmień, a my jesteśmy specjalistami w odliczaniu do weekendu, no bo w weekend w mieście i w regionie zawsze dużo się dzieje. Sprawdzimy, co w tym tygodniu. Muzyczny świat też nie ma przed nami tajemnic, będzie też trochę sportu i dużo muzyki wybranej dla ciebie. Wieczorami mamy na nią po prostu więcej czasu. Nigdzie nie gonimy, na spokojnie można się na niej skupić. Za chwilę John Maman i Kika, czyli będzie coś dla wielbicieli gwizdania w samochodzie albo na drugiej zmianie. Będzie Love Life.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Sezon na dobre ceny, czas start. Ruszajcie do Galerii Mebli Stolido po doskonałe okazje. Komfortowy salon, pokój ucznia, sypialnia, biuro. Każde pomieszczenie w domu umeblujesz w świetnych cenach z rabatami do 20% lub w ratach 0% bez żadnych kosztów. Transport jak zawsze gratis. Sezon na dobre ceny trwa w Galerii Mebli Stolido w Pankach koło Częstochowy. Zapraszamy na ulicę Powstańców Śląskich 50.
3: Potrzebujesz solidnej odzieży roboczej i ochronnej? Postaw na Arkadia BHP. Arkadia BHP, nowa siedziba w Częstochowie przy Głównej 74 i jeszcze większy wybór artykułów BHP. Odzież, obuwie, rękawice, środki czystości, odzież robocza z logo Twojej firmy. Wykonujemy nadruki i profesjonalne hafty. Arkadia BHP, gwarancja bezpieczeństwa i jakości dla Twoich pracowników. Częstochowa, Główna 74. Sprawdź ofertę na www.arkadia-bhp.pl.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
8: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty.

0: Witaj.pl / zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: What is Love śpiewa Hathaway w Radiu Jura. Ja przypominam o naszym konkursie, w którym można zdobyć karnet na mecze Norwida w nowym sezonie Tauron Ligi Siatkarzy. Do tego dokładamy jeszcze bon na zakupy w M1. Taka okazja tylko przed sezonem, więc proszę dołączyć do zabawy na radiojura.pl. U nas to nic nie kosztuje, nie trzeba wysyłać SMS-ów czy kupować jakichś tam losów. Po prostu wystarczy coś nam napisać. W tym wypadku, dlaczego według Was siatkówka powinna być naszym sportem narodowym? Można się rozpisać. Bawimy się do piątku włącznie. Karnety na cały sezon Norwida czekają. Powodzenia.
1: Radio Jura.

0: dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa zaprasza.
1: Odmień swoje wnętrza z drzwiami i lamelami Uniprofil. Lamele akustyczne na filcu, na płycie i pojedyncze. Różne kształty i kolory, w większości dostępne od ręki. Największy wybór lameli i drzwi w najniższych cenach tylko u producenta. Uniprofil zaprasza. Częstochowa, Złota 197. Uniprofil.pl.
2: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne, bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Cut and Move, Give It Up w programie Po Godzinach. Więcej takich dźwięków w piątek po 20 w Tanecznym Radiu. Tak sobie przypomniałem, no bo ostatnio tyle się dzieje, że zawsze zapomnę was na piątek po 20 zaprosić. A za chwilę 18, w środę będą wiadomości, będzie prognoza pogody. Polecam i zapraszam. W regionie też będziemy weekendowo, imprezowo. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Suflidowo, jaja żółte z natury klasa A 10 sztuk za 7,99 zł. Ser Gouda Maluta SOT 1 kg za 19,99 zł. Społem zaprasza do swoich sklepów.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Pokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Pokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
4: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
5: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Po reklamie.
0: Środa, 30 września, na zegarze 18. Sprawdzamy wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
16: Żadne dane z krajowego systemu e-faktur nie wyciekły podczas ataku hakerskiego na firmę Fakturownia.
17: Potwierdza to szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
16: Łupem hakerów padły dane, które nie są powiązane bezpośrednio z użytkownikami KSeF.
18: Dotyczy to ich wewnętrznych certyfikatów uwierzytelniania się, ale przede wszystkim też i faktury, które były wystawione za pomocą fakturowni.pl do 2023 roku. Jak wiemy, KSeF wchodził 1 lutego 2026 roku, a co za tym idzie, nie dotyczy to KSeF-a. Nie było ani sekundy przestoju KSeF-u i też nie mamy jakichkolwiek podstaw do tego, że jakakolwiek informacja wypłynęła z KSeF-u.
17: To oznacza, że bezpieczne pozostały m.in. dane dotyczące kart płatniczych.
16: A służby starają się namierzyć sprawcę lub sprawców tego cyberataku. Dieta ma ogromny wpływ na serce.
17: Wiele mówi się o korzystnym działaniu diety śródziemnomorskiej czy o ograniczeniu spożywania czerwonego mięsa.
16: Rzadziej słyszymy o serach pleśniowych, wolno dojrzewających i o zwykłym żółtym serze.
19: Ser żółty zawiera bardzo dużo egzogennego cholesterolu i powinniśmy zastanowić się, żeby może nie codziennie ten żółty ser spożywać, może co drugi, co trzeci dzień. Tutaj zdecydowanie preferowałbym biały ser jako element diety, który lepiej wpływa na nasz profil lipidowy.
20: No to jeszcze zapytam o jajka. Można jeść jajka, czy nie można? Ile można?
19: Zdecydowanie można. Można powiedzieć, że jajka są w pewnym sensie neutralne, bo zawierają lecytynę. Oczywiście osoby, które mają hiperlipidemię, nie powinny tych jajek spożywać za dużo, czyli góra, powiedziałbym, dwa jajka dziennie.
16: Z profesorem Maciejem Wybrańcem z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przypomina, gdy wyją syreny alarmowe, autobusy i trolejbusy w tym mieście powinny się zatrzymać.
17: Nie wszyscy kierujący pojazdami komunikacji miejskiej pamiętali o tej zasadzie, gdy w mieście ogłaszany był alarm.
21: Zgodnie z obowiązującą procedurą kierowca powinien zatrzymać pojazd, tak żeby też nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu, otworzyć drzwi i umożliwić ewakuację pasażerów z pojazdu. Dotyczy to także samego kierowcy.
16: Doskonalimy procedury, zapewnia Monika Fisz,
17: rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Chyba już zdążyliśmy się przyzwyczaić, że noce są chłodne, tej najbliższej w Częstochowie, w Olsztynie, w Konopiskach 9-10 stopni, nocą pogodnie, jutro też pogodnie, 19-20 stopni maksymalnie, dużo słońca, w kolejnych dniach niemal tak samo.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej

0: www.rejeko.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
2: 30 września, czy trzeba przypominać, co to za data? Jakie święto dzisiaj obchodzimy? Dzień Chłopaka. Geneza tego święta jest nieznana, ale po co drążyć? Ważne, że jest. Pan i pani, na początek tej godziny w programie Po Godzinach David Guetta i Sia, Łukasz Jakubczyk. Dobry wieczór w Radiu Jura, 4 minuty po 18.

0: Tokyo Denny w programie Po godzinach. Z Japończykami w tym tygodniu nasi piłkarze grać nie będą. W piątek kolejny mecz Ligi Narodów. Tym razem ostatnia w tabeli grupy H, Rumunia. Na razie ostatnia, bo wiecie jak to jest z naszymi piłkarzami. Z tymi teoretycznie słabszymi zawsze mamy pod górkę. Mecz w piątek od 20:45. A mówię o tym, bo pojawiły się wyniki oglądalności sobotniego finału siatkarzy i meczu piątkowego Polska-Bośnia i Hercegowina. 4,5 miliona ludzi oglądało siatkówkę, a 3 200 tysięcy piłkę nożną. Nie wiedziałem, że mamy w Polsce 3 miliony ludzi, którzy lubią historię bez happy endu. Może w piątek będzie inaczej? Ta, jasne. Michael Jackson, u nas za chwilę będzie Billie Jean.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
4: Zdążymy, spokojnie.
3: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
4: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.

0: www.hotelkonstancja.pl.
1: Odmień swoje wnętrza z drzwiami i lamelami Uniprofil. Lamele akustyczne na filcu, na płycie i pojedyncze. Różne kształty i kolory, w większości dostępne od ręki. Największy wybór lameli i drzwi w najniższych cenach tylko u producenta. Uniprofil zaprasza. Częstochowa, Złota 197. Uniprofil.pl.
2: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
3: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
2: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
3: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
2: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
3: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
2: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
3: Furnipol.pl.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Zachórski typ niepokorny w Radiu Jura. Pamiętajcie, że do soboty trwa 17. festiwal wiolinistyczny imienia Bronisława Hubermana. Jeśli macie blisko do naszej filharmonii, no to jeszcze dzisiaj zdążycie. Recital skrzypcowy przed nami, wystąpi Doris Moze, początek o 19:00 w sali kameralnej. Jutro kobiety w muzyce, będą skrzypce, wiolonczela i fortepian, początek w tym samym miejscu, również o 19:00. O kolejnych wydarzeniach też będziemy przypominać.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
2: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
1: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
2: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
3: Pytał Pan, czego sobie życzę? Życzę.

0: pocztowy.pl.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: zespół Wideo. Środa, czwartek, dzisiaj środa, ale widać już na horyzoncie czwartek. Za chwilę wiadomości o 19, a po 19 Eurowizja 2027. Są już pierwsze informacje, choć do konkursu jeszcze grubo ponad pół roku. Szczegóły po 19, bądźcie z nami, u nas w regionie też będziemy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz bezwzględnej mocy do czyszczenia maszyn i pojazdów? Postaw na profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher. Teraz w specjalnej ofercie do wybranych modeli otrzymasz wartościowe gratisy, profesjonalną pianownicę oraz dyszę EcoBooster. Co więcej, na wybrane urządzenia dostajesz aż 3 lata gwarancji. Postaw na niezawodność. Firma Ocean, autoryzowany dealer Kärcher. Zapraszamy do salonu serwisu i wypożyczalni. Rędziny, ulica Wolności 80 oraz na www.myjki.eu.
4: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Po reklamie.
10: Jest już 19:00, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński, posłuchajmy.
11: Trzeci dzień starć strajkujących licealistów i lewicowych aktywistów z policją we Francji.
12: W wielu miastach uczniowie wznoszą i podpalają uliczne barykady.
11: Blisko 100 osób zostało rannych, informuje korespondent Marek Gładysz.
13: W wielu miastach policjantów atakują wyjątkowo agresywne bojówki zamaskowanych licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów, do których dołączają się młodzieżowe bandy z imigranckich przedmieść. Członkowie tych bojówek obrzucają funkcjonariuszy kamieniami, koktajlami Mołotowa i butelkami ze żrącym kwasem solnym, celują w nich fajerwerkami, są też często uzbrojeni w metalowe pręty i łopaty. Czasami atakują również nauczycieli i tych uczniów, którzy nie chcą przyłączyć się do strajku przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym. Uczennica na podpalskim imigranckim przedmieściu w Saint-Denis została poparzona kwasem solnym. Policja używa gazu łzawiącego pałek i miotaczy gumowych pocisków.
11: Po ponad dobie kolejarze usunęli poważną awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów między Warszawą a Mazowiecką Zielonką.
12: Jak informowaliśmy, z tego powodu od rana na Mazowieckiej odwołanych było 58 pociągów, a 35 było opóźnionych.
11: Co robić, gdy otrzymamy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, będąc w pracy?
12: Przepisy nie regulują w jasny sposób postępowania w przypadku alarmów i wezwania do szukania bezpiecznego miejsca.
11: Jakich informacji brakuje pracownikom, sprawdzała nasza reporterka Magdalena Greinert.
14: Czy pracę można automatycznie porzucić i szukać schronienia, a może najpierw zapytać szefa o zgodę, czy wyłączyć maszyny, komputery i zabezpieczyć miejsce pracy, czy raczej nie tracić czasu i zadbać o swoje bezpieczeństwo. Niewiadomych jest znacznie więcej.
15: Czy zostać w domu, pracować zdalnie? Czy powiadomić w takim przypadku szefa? Jak postąpić właśnie z dzieckiem? Czy odebrać ze szkoły? Czy nauczyciele zapewnią bezpieczeństwo? Nie wiem.
16: Czy dzwonić do przełożonego? Czy od razu odbierać po prostu dzieci i zadbać o swoją rodzinę i udać się w miejsce, do którego tak naprawdę nie wiem, gdzie mam się udać?
14: Usłyszałam w Warszawie. Nie wiadomo też, czy czas spędzony w ukryciu trzeba będzie odpracować i czy szef nam za te godziny zapłaci. Pracownicy oczekują też szkoleń i próbnych alarmów, żeby w kontrolowanych warunkach nauczyć się właściwie reagować.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eco, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeco.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
10: Czwartkowa pogoda w Częstochowie zapowiada się, no tak jak ta środowa, czyli będzie bardzo ładnie, dużo słońca. Jutro na termometrach w Częstochowie, w Olsztynie czy w Kłomnicach 19-20 stopni. Tak też będzie w piątek, tak też będzie w sobotę, tak też będzie w niedzielę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733-267-267.
10: Skoro już po 19, to można wracać do muzyki wybranej dla ciebie. Dzisiaj żegnamy nią wrzesień, który pogodowo kończy się perfekcyjnie, więc wybaczamy mu te deszczowe słabości z zeszłego tygodnia. Ricky Martin za chwilę u nas, a później nowa propozycja od Kaigo. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura, 4 po 19.
17: Radio Jura.

0: To nie koniec IGO w programie Po godzinach. W sprawie Eurowizji 2027 to dopiero początek. Informacji o tym, kto wystąpi, kto nie, kto wraca, kto się zastanawia i tak dalej. Jest szansa, że w przyszłym roku nie zobaczymy w Burgas w Bułgarii reprezentacji Czech. Eurowizja kosztuje niemałe pieniądze, a czeska telewizja musi zaciskać pasa. Przynajmniej nie jest w likwidacji, jak nasza TVP. Chyba niewielka strata, no bo w Czechach oglądalność tego festiwalu zawsze była niska. Będzie większa szansa na zwycięstwo naszego reprezentanta, więc nie ma na co narzekać. Secret Service u nas za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją wspołem. Suflidowo, jaja żółte z natury klasa A, 10 sztuk za 7,99 zł. Ser Gouda Maluta SOT 1 kg za 19,99 zł. Społem zaprasza do swoich sklepów.
3: Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Po reklamie.

0: Specjaliści od takich melodyjnych brzmień Pet Shop Boys w Radiu Jura. Wracamy do Częstochowy. Pamiętajcie, że jutro i w piątek 8. memoriał imienia Janusza Sikorskiego. 2 dni siatkarskich emocji w hali sportowej Częstochowa. Jutro o 17:00 Ślepsk Malou Suwałki zagra z Zaksą Kędzierzyn Koźle, a o 19:00 Norwid kontra Aluron CMC Warta Zawiercie. Polecamy taki mały, ale jakże potrzebny przedsmak nowego siatkarskiego sezonu w Częstochowie. Dobrych emocji życzymy, jak to w siatkówce.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
5: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Unik 2 w środowym po godzinach. Za chwilę już 20, pora wiadomości i prognozy pogody, a po 20 nowy serial o polskiej służbie zdrowia, czyli dramat, telenowela, science fiction, a może i horror w jednym? Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz solidnej odzieży roboczej i ochronnej? Postaw na Arkadia BHP. Arkadia BHP, nowa siedziba w Częstochowie przy Głównej 74 i jeszcze większy wybór artykułów BHP. Odzież, obuwie, rękawice, środki czystości, odzież robocza z logo Twojej firmy. Wykonujemy nadruki i profesjonalne hafty. Arkadia BHP, gwarancja bezpieczeństwa i jakości dla Twoich pracowników. Częstochowa, Główna 74. Sprawdź ofertę na www.arkadia-bhp.pl.
4: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
0: Jest 20 pora, więc na wiadomości z kraju i ze świata, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński. Posłuchajmy.
10: Przełomu w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym w najbliższych dniach nie będzie. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz Tomasz Skory, Trybunał wcale nie jest w stanie wojny.
11: Mimo wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec trójki nowych sędziów i złożenia w prokuraturze doniesienia na prezesa Bogdana Święczkowskiego.
12: Według moich informacji nowi sędziowie prowadzą z kilkuosobową grupą sędziów powołanych głosami PiS zakulisowe rozmowy mogące wyprowadzić Trybunał z kryzysu. Bogdan Święczkowski nie bierze w nich udziału, jego gwałtowne ruchy i oskarżenia mają jednak swoje źródło właśnie w tym, że prezes o tych rozmowach wie, a wie też, że nie wszyscy sprzeciwiają się tak jak on uznaniu sędziów wybranych przez obecny Sejm. Nieoficjalnie słyszę też, że w najbliższych dniach może dojść do wspólnych uzgodnień nowych sędziów z tymi, którzy nie chcą już wspierać Święczkowskiego. Ich efekt możemy jednak poznać z opóźnieniem, bo wciąż nie jest jasny status Macieja Berka, części sędziów nie ma w kraju, a jeden z nich jest chory. Zgromadzenie ogólne sędziów, na którym ustalenia te miałyby się zamieniać w decyzje, odbędzie się nie wcześniej niż za 2 tygodnie, oczywiście o ile dojdzie do jakiegoś porozumienia.
10: Rozpoczynają się prace przy rozbudowie A2 między Łodzią a Warszawą. Autostrada zyska po jednym pasie w każdym kierunku. A
11: Michał Krasoń, Michale, na co muszą przygotować się kierowcy?
13: Na początek drobne utrudnienia na węzłach Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ. Tam w najbliższych dniach drogowcy będą poszerzać dojazdy do alternatywnych dróg dla A2. W listopadzie rozpoczną się już prace na samej autostradzie. Wtedy kierowcy muszą przygotować się na znacznie większe utrudnienia.
14: Naszym priorytetem było to, aby kierowcy mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchów każdą stronę. Będą wprowadzone ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Tego, żeby były one respektowane, będą pilnować odcinkowe pomiary prędkości.
13: Mówi Jędrzej Puzyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 3 odcinki autostrady powinny zostać oddane do użytku do końca przyszłego roku. Ostatni, ten najbliżej Łodzi, będzie gotowy wiosną 2028.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eco, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeco.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: czwartkowej pogody w Częstochowie i w całym regionie będziemy zadowoleni, bo będzie dużo słońca i na termometrach w okolicach 19-20 stopni. Tyle będzie w Częstochowie, tyle będzie w Rudnikach, tyle będzie w Blachowni. Patrzę też przy okazji na kolejne dni tego tygodnia. Do niedzieli w tej sprawie nic się nie zmieni, a to oznacza, że weekend pogodowo w Częstochowie i w regionie też zapowiada się pięknie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eko, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeko.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: 30 września, o tej porze to ja pozdrawiam aktualnych właścicieli samochodów Deulano. Z 29 lat temu w Warszawie rozpoczęła się produkcja tego modelu samochodu. To był powiew nowoczesności na polskich drogach, a powiew nowoczesnej muzyki u nas już teraz. Another w programie Po godzinach. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
1: Radio Jura.

0: John Newman, Come and Get It w programie Po Godzinach. Słuchajcie, czytam właśnie, że Telewizja Polska i Prime Video kręcą nowy polski serial medyczny. Akcja rozgrywa się na specjalistycznym oddziale ratunkowym, więc tytuł nie może być inny jak SOR. Debiut 20 października ma być 12 odcinków, które będą udostępniane co tydzień. Co do gatunku filmowego, to ciężko chyba stwierdzić. Myślę, że każdy po obejrzeniu sam będzie mógł sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy to serial medyczny, czy raczej jednak bardziej science fiction? Bad Boys Blue u nas za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Instytut Witosa zaprasza na konferencję kobiet Ona Sprawcza. 2 października w hotelu Arche Częstochowa kolejne spotkanie kobiet, które nie czekają na zmianę, ale same ją tworzą. Ona Sprawcza to wydarzenie dla tych, które chcą rozwijać swój wpływ, budować relacje i wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, żeby zmieniać nasze otoczenie tu i teraz. Bo ona nie tylko ma pomysł, ona działa. Konferencja Ona Sprawcza. Piątek, 2 października od godziny 11:00 hotel Arche Częstochowa. Organizator Instytut Witosa.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Calvin Harris i Rihanna w programie Po godzinach. Dzisiaj premierę miał film dokumentalny o zespole Linkin Park. Za kamerą stanął Joe Han, czyli członek zespołu, który hobbystycznie jest też filmowcem i artystą wizualnym. Jednak nie o filmie chciałem powiedzieć, a o nowej muzyce. Okazuje się, że jest ona bardziej niż pewna. Wolny czas między koncertami grupa wykorzystywała na wizyty w studiu nagraniowym. Podobno owocne, więc za jakiś czas dostaniemy kolejne produkcje pod szyldem Linkin Park. Jak będzie coś wiadomo więcej, to oczywiście damy znać. A za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Będzie Criss Cross Amsterdam.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Olly Mas i Trevi McCoy w programie Po godzinach. Chwilę przed 21:00 za moment wiadomości sprawdzimy też doniesienia pogodowe, a po 21:00 muzyka wybrana dla Ciebie i przegląd najważniejszych tematów środy w regionie. Polecam i zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21:00, czyli dobra pora na wiadomości z kraju i ze świata. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Posłuchajmy.
5: Dopiero za kilka tygodni będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane są objęte wyciekami po ostatnich cyberatakach na firmy medyczne.
6: Tak mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Chodzi o ostatnie wycieki danych z oprogramowania Medyk i z firmy Enelmed. Mogły dotyczyć nawet kilku milionów osób.
6: W Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, dlaczego pacjenci muszą wciąż czekać?
7: Najpierw swoją pracę musi zakończyć Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które teraz zabezpiecza te dane. Tak to tłumaczy Krzysztof Gawkowski.
8: Ale przypominam, że każda firma prywatna, której dane wyciekły, musi poinformować osobę, której dane wyciekły.
7: Resort cyfryzacji zapowiada równolegle nowe przepisy, które zabronią firmom, m.in. z sektora medycznego, działania, jeśli posługują się danymi co najmniej 100 tysięcy osób i nie mają odpowiednich systemów zabezpieczeń. Te przepisy wejdą w życie najwcześniej w przyszłym roku.
5: Zrobiliśmy coś dobrego dla godności człowieka. Tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych mówi nam szef Krajowej Administracji Skarbowej.
6: Zgodnie z interpretacją ogólną wydaną przez ministra finansów, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne.
5: Z niektórych związków zawodowych w urzędach skarbowych zaczęły płynąć głosy, że interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach.
6: Innego zdania jest szef KAS Marcin Łoboda.
9: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana i ja nie mam żadnych wątpliwości. Jesteśmy też po rozmowach po naradzie z dyrektorami i wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego wszystkiego.
6: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej.
5: Światowa premiera oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca odbędzie się jutro w Krakowie.
6: Wyjątkowe wydarzenie muzyczne rozpocznie się o 20:00 w Bazylice Franciszkanów.
5: Publiczność zgromadzona w świątyni usłyszy najnowsze dzieło kompozytora Piotra Pałki. Wstęp na koncert jest wolny.
6: Czym w przypadku Franciszka były te tytułowe Światłe Oczy Serca? Kim stał się święty z Asyżu, kiedy spojrzał tak głęboko na innych ludzi, na świat, na naturę?
10: Stał się człowiekiem, który zaczął naprawdę widzieć, o co w życiu chodzi.
5: Tłumaczy autor libretta, poeta ojciec Andrzej Zając.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eco, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeco.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Słoneczny czwartek przed nami w Częstochowie i w całym naszym regionie. Jutro na termometrach w okolicach 20 stopni. Tak też w piątek, w sobotę i w niedzielę. Na początku przyszłego tygodnia jakieś niewielkie zmiany się szykują, ale do tego czasu jeszcze mnóstwo może się wydarzyć, więc na razie jako pewnik to bym tego nie brał.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eco, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeco.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: 3 minuty po 21:00 w środę 30 września. Skoro już po 21:00, to wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Na początek Blanka, solo, później DJ Ilham, a w tej godzinie też przegląd najważniejszych tematów, którymi dzisiaj zajmowali się nasi dziennikarze. Polecam i zapraszam, Łukasz Jakubczyk. Dobry wieczór.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowi.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Zaczynamy podsumowanie wiadomości w Radiu Jura ze środy 30 września. Po latach od pierwszych zapowiedzi duży inwestor oficjalnie potwierdza przygotowania do budowy nowoczesnego kompleksu na dawnych terenach PKS-u. Chodzi o budowę parku handlowo-usługowego na blisko 4,5-hektarowej działce u zbiegu ulic Pułaskiego i Goszczyńskiego. O przyszłość tego obszaru pytaliśmy już mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszczów, jak wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. W ramach inwestycji na terenie o powierzchni ponad 44 tysięcy metrów kwadratowych powstanie 5 nowoczesnych budynków oraz duży parking. Projekt zakłada także gruntowną modernizację układu drogowego w rejonie działki, co aktualnie dzieje się w temacie zezwoleń, decyzji urzędników i projektu na terenach inwestora.
1: Inwestor na własny koszt przygotowuje projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego. Potencjalny inwestor wskazał jako inwestycję główną zagospodarowanie terenu pod działalność usługową. To oczywiście planuje na realizacji na działkach, które są jego własnością. Natomiast inwestycję uzupełniającą mają stanowić fragmenty dróg publicznych Pułaskiego, Goszczyńskiego, Krasińskiego, które będą objęte pracami remontowymi, modernizacyjnymi, przebudową istniejącego układu drogowego.
0: Ważne, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczny dojazd w ten rejon, stąd potrzeba zmian drogowych, które są w planie. Co dalej? Jakie będą kolejne kroki w celu przekształcenia tego dużego obszaru? Dopytujemy w częstochowskim magistracie.
1: Rozpoczęła się procedura określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym dotycząca negocjacji przed zawarciem umowy urbanistycznej, którym podlegają warunki realizacji inwestycji. Obecnie sprawa jest na etapie uzgodnień inwestora z Miejskim Zarządem Dróg. Dotyczą układu drogowego. Oczywiście procedura zapewnia na dalszym etapie także udział mieszkańców, którzy będą mogli zgłaszać uwagi, wnioski dotyczące projektu. Samo przyjęcie planu nie stanowić zgody czy pozwolenia na budowę. Tę inwestor będzie musiał uzyskać w drodze kolejnej procedury administracyjnej.
0: Wyjaśniał Włodzimierz Tutaj z Urzędu Miasta Częstochowy. Docelowo projekt to przekształcenie zdegradowanego terenu po dawnej zajezdni, co wpisuje się w strategię rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i transportowych na terenie Częstochowy. Parki pod Jasną Górą znów stały się areną wyjątkowej lekcji historii w plenerze. Najmłodsi mieszkańcy Częstochowy wystartowali na dystansie 1421 metrów, by uczcić pamięć poległych rówieśników. Uczniowie wzięli udział w biegu Orląt upamiętniającym obrońców Lwowa z lat od 1918 do 1919. Na starcie spotkaliśmy przedstawicieli klas trzecich z częstochowskich podstawówek.
2: Naprawdę fajnie było. To był wiek małych powstańców w moim wieku, taki bardziej upamiętniający.
3: Bieg przypominający o Orlętach, które broniły Lwowa sprzed 108 lat. Lwów obroniony, wywalczony przez tych najmłodszych w dużej mierze. Najmłodsze 9-letnie dziecko. W 1918 nie wyobrażaliśmy sobie, że nie będzie Lwowa, Wilna, Grodna w granicach przyszłego państwa polskiego. Okazało się, że dla Ukraińców również jest to bardzo ważne miejsce.
0: Historię przywoływał na te okoliczności Rafał Piotrowski. Młodzi przedstawiciele szkół mieli do pokonania symboliczny dystans. Nawiązuje bezpośrednio do 1421 młodych bohaterów walczących o miasto oraz najmłodszego poległego Janka Kukawskiego. Wojska polskie wspomogły wówczas bardzo młode osoby, które zgłaszały się do walki i obrony Lwowa.
3: Masowo zgłaszali się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, studenci, harcerze. No i 1421 to taki dystans biegniemy. To byli ci, którzy nie byli pełnoletni, walczyli w obronie Lwowa, zginęli. I oczywiście ten najmłodszy 9-latek, dlatego jest to bieg 9-latków. Ten bieg dla każdego będzie tylko raz w życiu, bo tylko raz w życiu mamy 9 lat. I żeby pamiętać, że dzisiaj biegniemy, uśmiechamy się z koszulkami, z pamiątkowymi medalami. Kiedyś rówieśnicy tych młodych ludzi musieli za Polskę ginąć. I to też ma naprawdę ważną wartość, taką patriotyczną, wychowawczą.
0: Mówił dla Radia Jura Rafał Piotrowski, prezes oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Biegi odbyły się też z okazji 108. rocznicy wydarzeń na terenie aż 32 szkół podstawowych, które w Częstochowie zgłosiły swój akces. Teraz nietypowy mariaż dwóch ogólnokrajowych instytucji, Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej, łączą siły, by wspólnie dbać o bezpieczeństwo i budować odporność państwa w sytuacjach kryzysowych. WOT w województwie śląskim cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a do naborów zachęca szereg nowych osób. O tym Mariusz Osyra.
4: To współpraca, która ma przynieść wiele korzyści. Właśnie podpisano nowe porozumienie, na mocy którego pocztowcy i terytorialsi będą prowadzić wspólne szkolenia, ćwiczenia oraz akcje edukacyjne. Żołnierze WOT podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu obronności, a Poczta Polska udostępni do ćwiczeń swoje obiekty, w tym sortownie i placówki. Rozbudowana sieć logistyczna spółki ma sprawdzić się nie tylko podczas ewentualnych zagrożeń, ale także w trakcie klęsk żywiołowych, co pokazały już działania pomocowe z 2024 roku. Wówczas były prowadzone m.in. na terenie Opolszczyzny. Partnerzy stawiają na sprawne współdziałanie i gotowość na każdą ewentualność.
0: Słyszę, niedźwiedzie są blisko. Takie zgłoszenia otrzymują beskidzcy goprowcy od turystów, którzy po zmroku słyszą w górach niepokojące odgłosy. O szczegółach Robert Krzyżaniak.
5: O takich zgłoszeniach mówili ratownicy z Tatr. Teraz piszą o nich goprowcy w naszych Beskidach. Przestraszeni turyści alarmują, że słyszą niedźwiedzie. Tymczasem w Beskidach trwa rykowisko jeleni. To szczególny czas, zwłaszcza na przełomie września i października, kiedy górskie lasy wypełniają się charakterystycznymi odgłosami. A te odgłosy rzeczywiście, jak słyszycie, mogą przestraszyć. Można to zobaczyć i posłuchać na filmie od goprowców, którzy przy okazji życzą bezpiecznych wędrówek i uważnego nasłuchiwania górskiej przyrody.
0: Młodzi adepci sztuki aktorskiej, głównie z liceów, udowodnili swój talent na scenie w Mickiewiczu. Poznaliśmy laureatów 23. przeglądu zespołów teatralnych szkół średnich w Częstochowie. W tej edycji konkurs dla szkół średnich i działających w nich kół teatralnych został rozszerzony na całe województwo.
6: Chodzi nam o to, żeby puszczać jakąś świeżość i żeby trochę zmieniać, żeby nie wyglądało to ciągle tak samo od 23 lat. Ale w tym roku też zaskoczeń nie było. Wygrały licea, które z reguły zdobywają nagrody, przede wszystkim Liceum Słowackiego. Pierwsze miejsce spektakl Kopciuch, drugie miejsce grupa teatralna z Liceum Sienkiewicza, którą prowadzi Adam Kutyra, i trzecie miejsce Liceum Sztuk Plastycznych, grupa też, tak jak i Słowacki, pod wodzą Marka Ślosarskiego.
0: Argumentowała Ewa Oleś, sekretarz literacki Teatru imienia Adama Mickiewicza. Jury pod przewodnictwem Eweliny Rucińskiej przyznało pierwsze miejsce pierwszemu liceum ogólnokształcącemu w Częstochowie. To już kolejne trofea dla młodego zespołu z tego liceum. Przyznano też indywidualne wyróżnienie dla uczennicy 5. liceum w Częstochowie za autorski tekst dramaturgiczny.
6: Emilia Ciepielska z 5. liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza za napisanie tekstu mówiącego o problemach młodzieży. Tak wygląda werdykt. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku tych grup będzie o dużo więcej.
7: Czy widzimy nowych aktorów, potencjał w tych młodych ludziach?
6: Było tam bardzo dużo osób bardzo uzdolnionych. To są też nasi warsztatowicze. To są ludzie, którzy przychodzą do teatru, więc możemy ich obserwować i rzeczywiście trzymam kciuki, żeby udało im się dostać do szkół teatralnych.
0: Z Ewą Oleś z Częstochowskiego Teatru rozmawiał Mariusz Osyra. Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy. Do zobaczenia podczas 24. przeglądu zespołów teatralnych szkół średnich już za rok. Zagościł w kalendarzu oficjalny Dzień Kawy, ale my przedłużamy świętowanie w Radiu Jura. Święto obchodzimy przecież nie tylko 29 września, bo Mała Czarna dla większości z nas jest nieodzownym elementem każdego poranka. Dzisiaj zatem znów tradycji musiało stać się zadość. Potwierdzają to przechodnie spotkani na ulicach Częstochowy.
8: Kawa budzi mnie. 6 rano, pierwsza kawa, śniadanko, kawa. To nie jest taka kawka z ekspresu. To są 3 takie łychy. Nawet picie ze śniadankiem, tu się
9: piję kawę. Zazwyczaj rano, wieczorem nie piję, potem spać nie mogę. Raczej nie kocham smaku kawy, tylko kocham kawę i to, jak na mnie działa z rana.
0: Jak słyszymy, u każdego w dłoni musi się znaleźć obowiązkowa filiżanka kawy, choćby do śniadania. Nasi rozmówcy potwierdzają, że nie wyobrażają sobie także reszty dnia bez tego napoju. Tak jest na przykład w gronie studentów, którzy właśnie przygotowują się do nowego roku akademickiego. Dla nich to nieodłączny poranny towarzysz jeszcze przed wyjściem na zajęcia. Za co przede wszystkim lubimy kawę.
9: to, że właśnie tak pobudza i potem dzień jest taki bardziej zorganizowany po tej kawie.
10: Codziennie rano nie. Piłem dzisiaj na przykład. Dla pobudzenia. A jak jest dobra, to się delektuję.
11: Dla samego smaku. Szczególnie z mlekiem. Bardzo lubię się nią delektować, szczególnie przy jakimś dobrym ciastku.
12: Też chodzi o smak. Lubię po prostu pić kawę, dużo jej piję, no ale jednak dojeżdżam, więc kawa musi mnie pobudzić.
13: Pijemy i to 3 razy dziennie nawet. Tak. Smak kawy, pobudzenie takie.
14: Wzmacnia człowieka.
0: Eksperci przypominają, że mała czarna to nie tylko doskonały sposób na pobudzenie. Kawa ma moc właściwości prozdrowotnych, poprawia koncentrację, wspomaga metabolizm i jest bogatym źródłem antyoksydantów. Nic więc dziwnego, że filiżanka tego wyjątkowego napoju tak skutecznie stawia nas na nogi. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości w Radiu Jura. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
15: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Jest 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Katarzyna Podraza.
5: Tajemnicza przesyłka w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Jak dowiedział się reporter Krzysztof Zasada, po jej otwarciu 3 osoby trafiły do szpitala. Krzysztofie, co więcej wiadomo na ten temat?
6: Do placówki żandarmerii w ciągu dnia nadeszła przesyłka w kopercie z Niemiec. Po otwarciu okazało się, że wewnątrz jest pocztówka. Nie wysypała się żadna substancja. Natomiast zaraz po otwarciu koperty źle poczuło się dwóch żandarmów i przebywający w pomieszczeniu cywil. Mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach. Odizolowano jeszcze 4 żandarmów, którzy byli w pobliżu, natomiast z sąsiedniej klatki ewakuowano 133 osoby. Na miejsce wezwano ekspertów ratownictwa chemicznego. Trwa ustalanie, co spowodowało obrażenia u poszkodowanych. Powiadomiono służbę kontrwywiadu wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
5: NFZ rozpoczął kontrolę w szpitalu wielospecjalistycznym w Nowej Soli w Lubuskiem. Ta kontrola to reakcja na informacje portalu Zero.pl. W dokumentacji pacjentów wpisywany był ostry zawał serca. Potem okazywało się, że nie było podstaw do takiego rozpoznania. Część chorych skarżyła się, że traci dostęp do potrzebnych im leków. Przeciwwskazaniem do ich stosowania był właśnie ostry zawał. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie sprawdzi NFZ?
7: Przede wszystkim, dlaczego leczenie zawałów w trybie ostrego zespołu wieńcowego stanowiło większość, prawie 3/4 procedur kardiologicznych w tym szpitalu, a procedury planowe tylko 1/4. W pozostałych placówkach proporcje są zazwyczaj dokładnie odwrotne. Leczenie ostrych zespołów jest lepiej wyceniane i wiąże się z większymi pieniędzmi dla szpitali. Władze lecznicy w Nowej Soli tłumaczyły, że te liczby wynikają z tego, że przyjmują pacjentów z różnych części województwa lubuskiego i specjalizują się właśnie w leczeniu ciężkich przypadków. I właśnie to sprawdzi teraz NFZ. Kontrola potrwa, jak ustaliłem, od 4 do 6 tygodni.
5: Komisja Europejska ustępuje w sprawie kolejnego elementu Zielonego Ładu. Bruksela ma zaproponować roczne odroczenie części przepisów metanowych, które nakładają na importerów gazu spoza Unii obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania emisji.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eco, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeco.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
4: Chłodna noc przed nami w Częstochowie, w Olsztynie, w Blachowni. 9-10 stopni minimalnie nad ranem, ale będzie pogodnie. Jutro też pogodnie, słonecznie i też ciepło, tak jak dzisiaj, 20-21 stopni. I tak będzie przynajmniej do końca tego tygodnia w Częstochowie i w całym naszym regionie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel aplikacji Napstryk, lokalnej platformy ułatwiającej znajdowanie usług. Napstryk.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Goraj Eco, oferująca pelet, groszek workowany i brykiet rów z dowozem. www.gorajeco.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
4: Kończymy środowy program Po godzinach. Jutro czwartek, czyli będziemy już bardzo blisko weekendu, więc jeszcze intensywniej ten weekend w regionie na pewno będziemy planować. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś. Dobrej nocy życzę. Trzymajcie się. Cześć.
0: Radio Jura.

0: ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
3: Radio Jura.